Zostawmy problemy na bok, za kolejny sukces wypijmy od nowa. Jak lecą kłody, to ułożę schody, by przesunąć limit dokonań. Doceniam chwilę radości i spokój, którego brakowało od lat. Kocham uśmiechy na twarzach pod celem.

że ty nie szukasz faceta. Gadem, siedzimy razem, patrzymy w gwiazdy jak w filmie. Jedna z nich spada i marzy, żebyś została już na zawsze przy mnie. Jakoś tak wyszło, że od

0: Nie szczeniak, tylko papi. Przekaż Asibasi 10 kafla, kiedy gramy. Na zapełnionej sali cały kraj spakowany. Odliczamy do wakacji. Wiem, że czujesz vibe. Piją brawa po śladkach.
1: Melo Radio.

Jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo się lubię.

Polska jest piękna w wakacje. Lubię tak siedzieć i na ciebie patrzeć. Jadę po winę na stację, bo biorę cię na poważnie. Łapiesz za rękę, w tle leci Karibu, a ja pijany zamawiam te same grzechy co zawsze. Na pół papieros na klatce. Ziemia jest płaska, to niemożliwe jak to, że już nie wiruje świat nam. Nie dowierzałem jak folia, że zabrałem na stan. Na księżycu jeszcze nikogo nie było, choć to nie jest prawda. Jak to, że nigdy nie wierzyłem w miłość.

0: Po drodze. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa. W Meloradiu Warszawa.
1: Słyszeliście ten dźwięk? To może wielu z Was się już domyśliło, gdzie tym razem wybrałam się z mikrofonem Meloradia. A wybrałam się na Autodrom Bemowo, gdzie zainaugurowano tegoroczny sezon amkarowych wtorków. I jak sama nazwa tego wydarzenia mówi, tego cyklicznego wydarzenia, to miejsce spotkań miłośników amerykańskich aut. Płyta autodromu błyskawicznie zapełniła się właśnie takimi super amerykańskimi autami i można było też porozmawiać z uczestnikami tego wydarzenia, którzy są zakochani w amkarach. Zapraszam Was do wysłuchania mojej relacji.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
1: Na Autodromie Bemowo startuje kolejny sezon amkarowych wtorków. Jest ze mną
2: Karol Nadolski, kłaniam się nisko.
1: Karolu, powiedz może słuchaczom, którzy jeszcze nie mieli okazji być tutaj albo słyszeć o amkarowych wtorkach, skąd taki pomysł i który to już sezon?
2: Pomysł wychodzi się jak zawsze z pasji, z miłości do amerykańskiej motoryzacji. Jestem wielkim miłośnikiem i pasjonuję się właśnie amerykańskimi autami. Wystartowaliśmy równo z Krakowem w roku 2018. No to jakby to matematycznie policzyć, zaczynamy 8 sezon. Powiem szczerze, że z roku na rok, a startowaliśmy, pamiętam jak dziś, no od przysłowiowych krzaków, gdzie przyjechało na pierwszy amkarowy 30-40 aut. W sumie to byli znajomi znajomych, no a w zeszłym sezonie no to już mieliśmy fajne rekordy, bo ponad 200 samochodów spokojnie przyjeżdżało tutaj na Autodrom Bemowo.
1: Pośród tych 200, jakbyś powiedział, o dwóch, trzech takich najciekawszych twoim zdaniem autach, albo takich no naprawdę wyjątkowych.
2: Wyjątkowych, no to była Corvetta C1. Ciekawych. No ja lubię takie auta z 30 lat, które normalnie poruszają się po drogach i właściciele przyjeżdżają nimi na amkarowe, no bo kocham ogólnie klasykę, chociaż lubię współczesne, tak jak Chargery, Challengery i Mustangi.
1: Czy przyjeżdżali tymi amkarami sami panowie, czy panie też kochają amerykańskie tury?
2: Właśnie powiem szczerze, że z roku na rok to jest coraz więcej kobiet, co mnie bardzo cieszy. I to nie tylko w Mustangach, ale również w Corvettach i to tych zabytkowych, klasycznych jak Corvetta C3.
1: Jak obserwujesz, środowisko się rzeczywiście integruje?
2: Bardzo. I właśnie to jest, tak wyjaśnię, impreza totalnie non-profit. My nie biletujemy tego. Przyjeżdżają do nas ludzie po prostu po pracy, którzy kochają te auta, wymienić się, porozmawiać o swoich doświadczeniach, o swojej miłości, o jakichś częściach i tak dalej.
1: Jakie atrakcje dziś na inaugurację? No i też jaki jest plan na ten sezon? Ile takich spotkań zaplanowano?
2: Co do atrakcji, tak? No to wiadomo, no będzie coś do jedzonka, tak jak nasz ten stały w programie grill ze świeżą swojską kiełbaską. No i znajdzie się coś dla picia, ale również jak w zeszłym roku żeśmy zapoczątkowali, atrakcje dla dzieci. Animatorki, jakieś Hot Wheels, również losowanie nagród dla dorosłych, puchary i dla dzieci również i puchary i Hot Wheels, jakieś gadżety motoryzacyjne.
1: Z jaką częstotliwością amkarowe wtorki w tym sezonie?
2: Dokładnie co drugi tydzień, co drugi wtorek. 5 startujemy, kolejne amkarowe są 19 i tak kolejne co drugi wtorek. Dzisiaj startujemy o 18, ale pewnie zrobimy, bo wiadomo, z dojazdem teraz jest ciężko, szczególnie tutaj na S8, korki, zrobimy od 19.
1: I przypomnę, na Autodromie Bemowo oczywiście amkarowe wtorki, ale jeszcze cię o jedną rzecz pomęczę, bo wspomniałeś na początku naszej rozmowy, że całe wydarzenie i cała idea, cały pomysł zaświtały ci w głowie, bo jesteś wielkim miłośnikiem amerykańskich aut. No to powiedz, jakie już auta w swojej historii amerykańskie miałeś i jakie stoją w garażu, w garażach?
2: Posiadam kilka. No to zaczniemy od Chevroletów. Chevrolet Caprice to jest moja taka pierwsza miłość z roku 91. Potem Chevrolet Corvette C4, Chevrolet Tahoe z 95. Idąc do lat 40. 46. no to jest Dodge D46. Potem z 55. Dodge Coronet, Chevrolet G20 Salonka, z 1985 Chevrolet Silverado Duali, i jeszcze coś się znajdzie w projektach.
1: Na koniec naszej rozmowy chciałabym, żebyś zaprosił słuchaczy, którzy dziś być nie mogli, ale by chętnie się wybrali na kolejne Amkarowe Wtorki.
2: Bardzo gorąco i serdecznie zapraszam drogich słuchaczy. Spotykamy się tutaj na autodromie Bemowo, tutaj przy lotnisku. Dokładnie jest to Automobil Klub Polski przy tutaj Powstańców Śląskich. Zapraszam co drugi wtorek miesiąca. Dokładne daty oczywiście są w wydarzeniach na Facebooku.
1: Dziękuję Ci bardzo.
2: Uprzejmie dziękuję, pozdrawiam.
1: No i wyłowiłam pierwszego uczestnika Amkarowych Wtorków. Opowiedz swoją historię. Kiedy dołączyłeś, w ogóle skąd przyjechałeś? Przedstaw.
3: Cześć, Grzesiek. Przyjechałem z Podpiaseczna, dołączyłem do Amkarowych Wtorków, jak zrealizowałem swoje pierwsze marzenie, czyli nabyłem przepiękną, moim zdaniem, Impalę z 69 roku. Jak to zwykle bywa z marzeniami, to była długa droga przez mękę. Pierwszy zakup, który był zakupem płynącym z emocji, a nie z rozumu. I pokochaliśmy się. Pokochaliśmy się, bo kształt, bo rzadkość, bo dzisiaj to, jak wygląda, to jest efekt pracy kilkuletniej mojej i zaprzyjaźnionych ludzi, ale dzisiaj daje mi sobie tą frajdę. Przyciąga oczy, a przez to, że daje mi taką frajdę, to jest to, wiesz, takie marzenie, w którym czujesz się spełniona, zrealizowana i wiesz, że to była dobra decyzja.
1: Dokładnie, jeszcze powiedzmy, bo słuchacze tego niestety nie widzą, a auto jest w wyjątkowym kolorze. Właśnie tak jak zmierzaliśmy w tą stronę, to dyskutowaliśmy, czy to jest oliwka, ale faktycznie ona ma jeszcze taki złoty blask. No przepiękny kolor, jak dla mnie.
3: To musicie sobie to wyobrazić, drodzy słuchacze, bo to jest kolor, który faktycznie większość osób rozpozna jako oliwkę, coś pomiędzy brązem, złocieniem, niektórzy na to mówią zielone. To ma jakąś swoją marketingową nazwę, na pewno. Pewnie się dogrzebie gdzieś w dokumentach, ale przetrwał przepięknie tą próbę czasu. Staram się dbać o to, w związku z czym jakieś woskowania, polerowania i tak dalej, każda rysa boli, jak w każdym samochodzie, a z drugiej strony myślę, że przyciąga ludzi, przyciąga ten wzrok i powoduje to, że gdzieś na drodze, jak się widzimy, jak się mijamy, to zbieram pozdrowienia i zachęcam do tego. Jak widzicie fajny amerykański samochód, pozdrówcie. To jest bardzo miłe również dla właścicieli.
1: No na pewno jest bardzo miłe i sam samochód prezentuje się rewelacyjnie. Wspomniałeś, że kilka lat twojej pracy i innych osób, to powiedz, w jakim stanie kupiłeś to auto i co było przy nim między innymi zrobione, poprawione?
3: Cztery lata temu to był moment, w którym chyba po raz pierwszy byłem bardzo blisko decyzji, żeby coś sobie znaleźć. Przeglądałem setki różnych zdjęć, ofert przy współpracy zresztą z osobą z Kanady, która pomaga mi to auto znaleźć. I tak jak chyba powiedziałem, to po prostu zobaczyłem, to była miłość od pierwszego wejrzenia. Miłość od pierwszego wejrzenia spowodowała, że niestety przestałem racjonalnie myśleć i jak to auto przyjechało, to tak słabo, nie chciało odpalać, nie chciało jeździć. No więc wszystko po kolei, trzeba się zająć silnikiem, skrzynią biegów, trzeba było wymienić hamulce, wszystkie przewody i to jest początek długiej historii. To, co zrobiłem jeszcze i w zasadzie to chyba już ostatnie rzeczy, to jest wymieniona podsufitka i wykładzina podłogowa. To chyba najgorzej przetrwało próbę czasu, a cała reszta jest w miarę oryginalna i to mi się najbardziej podoba. Dążę do tego, żeby to auto przywrócić do takiej oryginalnej formy, tak jak wyjechało z fabryki, tak jak wiele lat cieszyło poprzednich właścicieli.
1: To jeszcze na koniec zapytam Cię o to, dlaczego warto brać udział w Amkarowych Wtorkach? Dlaczego Ty się zdecydowałeś?
3: Bo są wspaniali ludzie. Bo oprócz tego, że nacieszymy oczy samochodami, to są ludzie pełni pasji. I to myślę, że jest najważniejsze w nich. To jednoczy, to też powoduje, że wymieniamy doświadczenie. Dostajemy pomoc, ale też możemy znaleźć wiele wspólnych tematów. A jeżeli interesujecie się, albo ktoś z Was interesuje się samochodem, to nie ma chyba nic lepszego niż pogadać z kimś, kto ma taką wiedzę. I zawsze pomoże. Z drugiej strony opowie coś ciekawego, albo podpowie coś ciekawego. I to jest duża zaleta. Ci ludzie tutaj, to jest, chciałbym powiedzieć, nawet jedna duża rodzina. Spotykamy się również i poza Amkarowymi Wtorkami. I to daje chyba tą frajdę z tego spotkania.
1: Słyszeliście, drodzy słuchacze? Następnym razem koniecznie musicie tutaj być. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę.
3: Dzięki również.
1: I kolejne ciekawe auto i jego właściciel. Jakbyś się przedstawił i opowiedział trochę o swoim samochodzie?
4: Cześć wszystkim, nazywam się Sebastian Baranowski, a mój samochód to jest Dodge Challenger w kolorze fioletowym z roku 2016, więc ostatnia generacja po liftingu. Lifting akurat producent zrobił, ale z moich działań, a trochę ich było, trzeba zaznaczyć, że samochód osobiście sprowadziłem ze Stanów Zjednoczonych i własnymi rękami go naprawiłem. Przede wszystkim uszkodzenie było bardzo niewielkie, bo to był tak naprawdę lekko przetarty tylny zderzak, więc wystarczyło tylko trochę manualnej roboty i wszystko już jest sprawne. Poza tym zainstalowałem LPG, w związku z tym samochód jest bardziej ekologiczny i zdecydowanie oszczędniejszy.
5: Co cię w nim urzekło?
4: No to było moje marzenie, tak? I bardzo chciałem je spełnić. Zacznijmy od tego, że za pierwszym razem, kiedy ten samochód zobaczyłem na własne oczy i miałem okazję się nim przejechać, a to było kilka dobrych lat temu, postanowiłem sobie, że po prostu taki samochód kupię. Jest piękny, jest muskularny, bardzo dobrze się prowadzi, wbrew pozorom.
5: Powiedz mi, twoja przygoda z Ankarami jakieś wcześniej też były?
4: Moja przygoda z motoryzacją jest tak naprawdę od dzieciństwa, bo zaczynałem już z motoryzacyjnymi gazetkami, natomiast dalej pasjonowałem się po prostu samochodami, które mają charakter i styl. W związku z tym szukałem ich wszędzie. Są to samochody włoskie, japońskie. Też jestem posiadaczem jednego japońskiego samochodu, który bardzo kocham na dobrą sprawę, bo to już naprawdę trzeba kochać taki samochód. No, są bardzo wyjątkowe, tak? I amerykańska motoryzacja też była w moim sercu, a ponieważ sam osobiście mieszkam bardzo blisko Automobil Klubu i to akurat pasa dobrych wydarzeń sprawiła, że wkroczyłem w to grono, dalej już tak pociągnęła się, że już tutaj jestem w Automobil Klubie i razem działamy z chłopakami i dziewczynami.
5: Dlaczego warto przyjechać, wziąć udział w Amkarowych Wtorku?
4: To jest wydarzenie jedyne w swoim rodzaju na mapie wydarzeń motoryzacyjnych w Warszawie. Zacznijmy od tego, że mamy różne wydarzenia, ale to jest jedyne, które ma swój niepowtarzalny amerykański styl i klimat. Zacznijmy od tego, że u nas nieważne, czy masz starszy samochód, czy ten samochód jest nowy. Tu chodzi po prostu o klimat tylko i wyłącznie Ameryki, więc każdy, kto ma samochód, który przypłynął ze Stanów, jest u nas mile widziany.
5: No właśnie, bo zasady są proste.
4: Zasady są bardzo proste. Wystarczy po prostu mieć samochód ze Stanów, kropka.
5: Przypomnę wam, drodzy słuchacze, że jestem na inauguracji tegorocznego sezonu Amkarowych Wtorków i tak jak już rozmawiałam chociażby z Karolem na samym początku, podczas tego wydarzenia mamy nie tylko panów, którzy kochają Amkary, ale też panie i jest ze mną jedna z takich pań.
6: Cześć, tutaj Dorota. Przyjechałam dzisiaj do Jam Durango w wersji SRT. Na Amkarowych Wtorkach bywam już od kilku lat ładnych. Jestem fotografem też motoryzacyjnym, więc z miłą chęcią uczestniczę w tych zlotach, bo jest to dla mnie dosyć ważne wydarzenie. Amkary są bliskie mojemu sercu od dawna. Jestem miłośniczką zagorzałą już od wielu, wielu lat Mustangów. Trochę ta miłość odeszła, właśnie zamieniła się w Dodge'a. No właśnie dzięki Amkarowym Wtorkom głównie, więc dużo im zawdzięczam. No plus ludzie, niesamowici ludzie, których miałam okazję tutaj poznać i współpracować też z nimi, gdzie właśnie współtworzymy to świetne wydarzenie, więc cieszę się, że mogę w tym uczestniczyć.
5: Fotografujesz samochody? No to może zdradź słuchaczom chociaż trochę, uchyl rąbka tajemnicy, na co przede wszystkim starasz się zwracać uwagę fotografując auta.
6: Przy dużych wydarzeniach, tak jak właśnie tutaj Amkarowe Wtorki, czy też Miasto Budzi się, które mam okazję też współtworzyć z innymi fotografami, no to głównie jakby liczą się całe auta, ich pokazanie, bo też jest czasu, nie za wiele, żeby skupić się na detalach, ale jeżeli mam możliwość fotografować jakby jedno konkretne auto, to staram się właśnie skupiać na tych detalach, ciekawych właśnie elementach samochodów, które warto pokazać, bo nie zawsze na pierwszy rzut oka gdzieś tam je widać, tak?
5: A najciekawszy, najpiękniejszy Amkar, który fotografowałaś, pamiętasz?
6: Najpiękniejszy Amkar to chyba był Mustang Mach 1. Tak, to chyba był najciekawszy okaz dotychczas.
5: I tak w bardzo dużym skrócie było podczas inauguracji tegorocznego sezonu Amkarowych Wtorków. Wydarzenie, przypomnę, odbywa się na autodromie Bemowo, a wszelkich szczegółów odnośnie tego, kiedy kolejne takie spotkanie, szukajcie oczywiście w internecie i w tym magazynie. To już wszystko, a ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Po drodze, po drodze, po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
5: Katarzyna Radziwiłowska, zapraszam was na kolejny magazyn Po Drodze Moto Warszawa. Dziś w magazynie będzie nie lada gratka dla miłośników
1: motocykli, bo będziemy rozmawiali o motocyklach, ale wyjątkowych motocyklach i wyjątkowym klubie. W studiu dziś goszczę Krzysztofa Wnuka, prezesa klubu miłośników dawnej motoryzacji Kardan. Witam ciebie serdecznie.
7: Witam wszystkich.
1: A także Tomasza Szczerwickiego, pisarza, dziennikarza, dokumentalistę, a także oczywiście miłośnika zabytkowych motocykli i samochodów. Witaj.
8: Dzień dobry.
1: Chciałam z wami porozmawiać właśnie o historii klubu Kardan, jak to się zaczęło, bo to jeden z najstarszych klubów w Warszawie. Wyprowadź mnie, Tomaszu, z błędu, czy dobrze mówię?
8: Jeden z najstarszych, który nadal istnieje, dlatego że wcześniej były już kluby od lat 50., ale taki, który ma ponad 40 lat historii, to jeden z najstarszych. Klub Kardan został założony w 1982 roku przez Bartka Jackiewicza i kilku jego kolegów. I to był właśnie ten początek, o którym mówimy, 82 rok. Ja do klubu jako 15-latek trafiłem w 85 roku, czyli 3 lata po jego założeniu. No i była to wtedy grupa kolegów, czasami przyjaciół, którzy razem siedzieli w dużym pomieszczeniu na SGGW. Był to garaż w piwnicy jednego z akademików. No i każdy miał swój kącik, robił motocykle, przychodził sezon, więc jeździło się wspólnie na zloty. Tradycyjnie wyjeżdżało się również na wspólny wyjazd wakacyjny. No i tak to się rozwijało. Szukało się motocykli zabytkowych co sezon. Każdy starał się mieć coś nowego. No jakoś ta rotacja była taka duża. Chyba ciągnęło nas do tego, żeby poznawać nowe.
1: Jakie znane postacie przewinęły się przez klub?
8: No to chyba najbardziej znany to był Andrzej Nowak, założyciel TSA, który też w połowie lat 80. przyszedł do klubu i został na parę lat i później no, cały czas był z klubem związany, czy jako członek, czy jako przyjaciel. I do tego jeszcze kilkadziesiąt osób, które się przez klub przewinęły. Może nazwiska nie są jakoś bardzo znane publicznie, ale większość ludzi to były ciekawe postacie, które zakochały się w tych starych motocyklach, no i poświęcały dużo czasu, żeby to robić. Wydaje mi się, że ten rys pasjonacki to było coś, co było ciekawe i w tych ludziach było widać i jak gdyby charakteryzowało ich.
1: Czym się przede wszystkim to życie klubowe różniło od tego, jak ono wygląda dzisiaj?
8: Wydaje mi się, że czasy były trochę inne. To znaczy my mieliśmy wtedy ja miałem naście, koledzy mieli już ponad 20, ale nie było takiego pędu do pewnej komercji. To znaczy lata 80. dawały nam pewne ograniczenia. No, sukcesem było dostanie paszportu i wyjechanie za granicę. Więc po prostu żyliśmy troszeczkę tak, można powiedzieć, anarchistycznie. Wiadomo, że z czasem przychodzą inne potrzeby. Ludzie zakładają rodziny, więc inaczej też się patrzy na pasję. No i czasy się zmieniły. Lata 90. czy później po 2000 dały nowe możliwości również pozyskiwania motocykli, bo też trzeba powiedzieć, my szukaliśmy tych motocykli po wsiach, a dzisiaj można motocykle sprowadzać z zagranicy i chyba więcej ich w ogóle trafia z zagranicy niż jest jeszcze odnajdywane u nas w garażach. Myślę, że troszeczkę mniej czasu dzisiaj jest na tą pasję. Może właśnie dlatego, że właśnie już mamy rodziny i trzeba ten czas podzielić na więcej niż wtedy tylko na pasję i na jakąś naukę.
1: Krzysztofie, jak dużo zostało śladów z tych samych początków klubu? Czy jest jakaś kronika, są jakieś zdjęcia?
7: Kronika jest, musiałbym ją odgrzebać, bo na pewno ta kronika była i były dokumenty. No musiałbym poszukać, bo powiem szczerze, klub zmieniał kilka razy miejsca. I tu jest problem, bo na początku, tak jak Tomek wspomniał, był w Akademiku Fenik bodajże, tak? Na SGGW. My jak klub szukaliśmy, bo ja akurat w 2005 roku zacząłem tutaj przygodę, no studia w Warszawie i wtedy klubem się zainteresowałem. Jak już byłem w tym Warszawie wspólnie z kolegą z jednego roku, z jednej grupy, Adamem, pozdrawiam Adama Króla, nadal jest w klubie i zainteresowaliśmy się i powiem, to nie było łatwe, żeby ten klub znaleźć. Nie było wtedy Facebooka, z tego co mi się wydaje, nie było.
1: Nie było
7: takich możliwości jak teraz są, tak, żeby szybko coś znaleźć. Szukaliśmy dość długo tego klubu, dowiedzieliśmy się, że jest na SGGW, więc pojechaliśmy na SGGW, szukaliśmy, odwiedziliśmy, ktoś nam powiedział, że ten klub jest, czy był bardziej, był w tym akademiku, w podziemiach tak jakby, no to poszliśmy to miejsce. Okazało się, że tam już jest, tam było ksero. Później nas ktoś skierował, bo powiedział, że ten klub był na Wydziale Leśnym. Więc poszliśmy na Wydział Leśny i się okazało, że wisiał jeden taki plakat z telefonem do prezesa klubu Kardan. Wtedy był nim Tomek Kust. Również pozdrawiam, mam jeszcze z nim kontakt. I tak to się zaczęło. Zadzwoniliśmy do Tomka z Adamem i Tomek umówił nas na spotkanie do klubu. Wtedy klub już był przeniesiony do takich stajni Holenderek, to się nazywało. Ograniczyły te Holenderki z Pałacem Wilanów. Tam była naprawdę, mieliśmy dwa takie spore pomieszczenia. No i tak to się zaczęło. Zaczęliśmy przyjeżdżać do klubu. Ja już wtedy, bo kończąc technikum, już miałem motocykl do złożenia.
9: Jaki motocykl? Powiedzmy.
7: To był Junak M10 z 1960 roku. Miałem go w częściach, więc już od razu tak naprawdę jak przyszedłem do klubu, zacząłem składać silnik do niego, a nadwozie składałem w rodzinnym Radomiu. Później to wszystko poskładałem i przyjechałem nim na pierwszą jazdę z Radomia do Warszawy właśnie do klubu.
9: Tomku, a twoja przygoda z kardanem jak długo trwała? I jaką maszynę wtedy miałeś, czym jeździłeś?
8: Około chyba 8 lat, tak do, od 93 roku. Chyba wtedy pierwszym motocyklem to była Dekawka 250 przedwojenna. A trafiliśmy do klubu też w ciekawy sposób, dlatego że na podwórku, gdzie mieszkał kolega, właśnie stawiał motocykl jeden z członków klubu, Jacek Górski. I jako zapaleni pasjonaci motoryzacji zaczęliśmy z nim rozmawiać, no i dzięki niemu trafiliśmy do klubu. Wtedy byliśmy dwóch najmłodszych członków, bo mieliśmy po 15 lat. No i tak na dobrą sprawę chyba uczyliśmy się nawet tej motoryzacji i tego wszystkiego właśnie w klubie. Motocykle zawsze były kolejne, inne, no były jakieś radzieckie M72, które wtedy uchodziły za takie motocykle do codziennej jazdy. Były cała masa projektów, które nie zostały skończone, więc to zawsze ciągnęło nas do czegoś nowego.
9: Drodzy słuchacze, ja wam oczywiście przypomnę, że dziś w magazynie Po Drodze Moto Warszawa opowiadamy o klubie miłośników dawnej motoryzacji Kardan z Warszawy. Jest w studiu ze mną prezes tego klubu Krzysztof Wnuk, a także Tomasz Szczerbicki, pisarz, dziennikarz, dokumentalista i miłośnik zabytkowych motocykli i samochodów. Wiecie już z naszej audycji, jak to się wszystko zaczęło i jak panowie trafili do klubu. A teraz chciałam wrócić do naszej rozmowy i zapytać o to, jak waszym zdaniem, co z tego dziedzictwa tych pierwszych lat klubowych było najważniejsze i przetrwało do dziś?
8: Wydaje mi się, że chyba dbałość o pamięć o polskich motocyklach, dlatego że nie wszyscy mieli polskie, ale chyba ta tradycja polskiej produkcji, czyli motocykle Soku, cała gama setek, czyli Podkowa, SHL-ki, to było ważne. To zawsze było takim czymś stojącym trochę wyżej, chociaż życie sprawiało, że sięgaliśmy po inne motocykle. I wydaje mi się, że dzisiaj, że to przetrwało do dzisiaj, mimo zmian gospodarczych, społecznych, mimo lat, które przeszły, to cały czas chyba w klubie jest ważne. To tu musisz, Krzysztof, ty potwierdzić.
7: Tak, na pewno, chociaż tych motocykli z różnych krajów jest też coraz więcej u nas, ponieważ, no, nie oszukujmy się, już nie jesteśmy studentami, więc mamy tam jakąś swoją, wiadomo, pracę, może w tej chwili tak naprawdę większe możliwości, większe pieniądze, ale tak, mamy w klubie bardzo dużo polskich motocykli, nawet 3 są w tej chwili Sokoły 1000, więc to jest dość znany, legendarny wręcz motocykl, taki chyba w Polsce, można powiedzieć, że nie wiem, najbardziej rozpoznawany z zabytkowych motocykli, no nie licząc tych powojennych, czyli WFM-ek, Junaków. Trzymamy się, dbamy również, tak jak tutaj Tomek powiedział, o tą polską tradycję motocyklową, odwiedzamy ciekawe miejsca podczas rajdów, pod względem historycznym ciekawe, głównie chodzi tu o II wojnę światową. I tak, dbamy o tą pamięć i o rozwój polskiej motoryzacji.
9: Organizujecie też ciekawe wydarzenia. Niedawno byłam z mikrofonem Meloradia na warszawskim otwarciu sezonu motocykli zabytkowych, ale to nie jedyne wydarzenie, które organizowaliście, bo były też rajdy, były też pikniki historyczne.
7: Tak, zgadza się. Ja mogę powiedzieć o tym, co od, powiedzmy, od 2005 roku w klubie się dzieje, dlatego Tomek tu zaczął wcześniej. Mnie jeszcze wtedy nawet na świecie nie było, jak klub powstał. Jak tu się dowiedziałem, 85, jak się urodziłem, a akurat Tomek wstąpił do Kardana. I tak, od 2005 roku nadal klub organizował otwarcia sezonu w Norblinie, w bardzo ciekawym miejscu. Bardzo magiczne, ono teraz się zmieniło, wygląda inaczej, ale ja tam też zaczynałem jako młody klubowicz i bardzo miło to wspominam. Dodatkowo klub Kardan organizował od 1999 roku świętojańskie rajdy motocykli zabytkowych z plakiem bitwy nad Wzurą. Były to okolice Sochaczewa i Łowa. Te pierwsze bazy rajdowe były przy dawnej szkole w Budach Starych. Później się to zmieniło, to miejsce zmieniliśmy, bo ktoś ten teren wykupił. Ale na tym rajdzie właśnie klub Kardan zajmował się tym, żeby po prostu dbać o tą pamięć. Odwiedzaliśmy mogiły żołnierzy, zapalaliśmy zawsze znicze w tych miejscach, takich dość znanych. No i to był jeden z rajdów, które organizował klub Kardan. Później organizowaliśmy również z takim zaprzyjaźnionym stowarzyszeniem Zapilcze, organizowaliśmy również rajdy motocykli zabytkowych śladami kampanii wrześniowej pod Głowaczowym. To był też taki kolejny rajd. A teraz współpracujemy też ze 7. Pułkiem Ułanów Lubelskich z Mińska Mazowieckiego.
9: Pułk był na otwarciu
7: tak,
9: tutaj.
7: Pułk był na otwarciu. To współpracujemy od dwóch lat. Będziemy chcieli dalej to rozwijać. Zobaczymy, co w tym roku jeszcze nas czeka. Myślimy właśnie o takim rajdzie w okolicach Sochaczewa. Dostaliśmy, można powiedzieć, takie zaproszenie do Muzeum w Sochaczewie, bitwy nad Wzurą, więc zobaczymy.
9: I tak przeszliśmy od przeszłości do przyszłości. No właśnie, jeżeli ktoś z słuchaczy, którzy tej audycji teraz słuchają, chciałby do was dołączyć, to jakie warunki musi spełniać?
7: Nie mamy jakichś restrykcyjnych warunków. Najlepiej, żeby osoba po prostu przede wszystkim miała chęci, bo chyba to jest w tych czasach najważniejsze.
9: Ale musi też czuć tego ducha klubowego, bo jesteście jakby tak sprofilowani też.
7: Tak, no na pewno musi się interesować motocyklami zabytkowymi lub motoryzacją zabytkową. No,
9: mogą i dobrze to być, by było, oczywiście, gdyby historią też się interesował.
7: Często to idzie, powiem szczerze, w parze, tak jak widzę po wszystkich klubowiczach, którzy są nadal w klubie, zostali, to jednak to się często łączy.
9: To na koniec powiedzmy, jak was znaleźć, jak do was dotrzeć, gdzie też znaleźć jakieś informacje o klubie, o tym, jak to się zaczynało.
7: W tej chwili na stronie Facebooka Klub Miłośników Dawnej Motoryzacji Kardan Warszawy. I tam, jeżeli ktoś jest zainteresowany, odezwie się do nas, na pewno odpiszemy, skontaktujemy się z nim.
9: Natomiast miłośnicy dawnych motocykli, nie tylko ci, którzy chcą dołączyć do klubu, ale ci, którzy się interesują historią motoryzacji, mogą znaleźć mnóstwo ciekawych informacji w twoich, Tomku, książkach. Gdzie o tobie i o książkach znajdziemy informacje?
8: Na mojej stronie tomasz-szczerbicki.pl. Wystarczy w Google'ach wpisać Tomasz Szczerbicki i wyskoczy. Są tam moje książki, napisałem ich 34, więc można znaleźć, co kogo interesuje. No, mały problem jest tylko ten, że większość tych książek została już wyprzedana i trzeba je szukać albo w antykwariatach, albo w bibliotekach. No ale powstały, na pewno można do nich dotrzeć, jeżeli ktoś będzie chciał. Jest tam też mój adres e-mailowy, może napisać, chętnie pomogę we wszelkich informacjach.
9: A ja tylko przypomnę, że dziś w studiu Meloradia w magazynie gościłam Krzysztofa Wnuka, prezesa Klubu Miłośników Dawnej Motoryzacji Kardan. Dziękuję ci bardzo za rozmowę.
7: Dziękuję również.
9: I Tomasza Szczerbickiego, pisarza, dziennikarza, dokumentalista, a także zapalonego miłośnika zabytkowych motocykli i samochodów. Dziękuję ci bardzo, Tomku.
8: Dziękuję.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
10: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. W tej części programu zajrzymy do willi w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Willi, którą możecie kojarzyć z filmu dramatu wojennego pod tytułem Azyl w reżyserii Niki Caro. Film opowiada o państwu Żabińskich, którzy pomagali Żydom w czasie II wojny światowej, ukrywając ich w warszawskim ogrodzie zoologicznym. Okazuje się, że ta willa, a dokładnie te pomieszczenia, piwnice tej willi są udostępniane zwiedzającym w warszawskim ogrodzie zoologicznym i śmiało można tam przyjść. W wyznaczone dni opowiemy o tym, co dokładnie się tam znajduje i o możliwościach zwiedzania, a tych jest całkiem sporo, jak na przykład nocne zwiedzanie, które dodatkowo dostarcza dreszczyku emocji. Na koniec tej części programu kilka praktycznych wskazówek mówiących o tym, co zrobić z odpadami po remoncie w Warszawie.
0: Ciekawa Warszawa.
10: Na początek jednak zaglądamy do willi Żabińskich w warszawskim ogrodzie zoologicznym.
11: Olga Zwonikowska. Jestem wiceprezesem Fundacji Panda i kustoszem willi Żabińskich.
10: Dlaczego warto tu przyjść?
11: Przede wszystkim jest to miejsce wyjątkowe na mapie Warszawy, też jeszcze nie przez wszystkich znane. Jest to niewielki dom, który opowiada wielką historię. Wielką historię rodziny Żabińskich, Antoniny i Jana. Jana, który był pierwszym dyrektorem warszawskiego zoo i który w czasie II wojny światowej ze swojego domu uczynił arkę. Arkę, na której schronienie znaleźli ludzie, którzy zostali skazani na śmierć.
10: Pani powiedziała, że rzeczywiście mamy film i myślę, że wielu z nas już ten film widziało, ale dla tych, którzy nie wiedzą, co dokładnie wydarzyło się w warszawskim zoo, co dokładnie wydarzyło się w tej willi?
11: W 1939 roku warszawskie zoo przestało formalnie istnieć, nie było zwierząt, większość zabudowań, infrastruktury została całkowicie zniszczona. Natomiast willa, w której rozegrała się ta najważniejsza historia, ta willa przetrwała. I Antonina i Jan Żabińscy postanowili, że ich dom stanie się miejscem, gdzie schronienie znajdą ci wszyscy, którzy zostali skazani na śmierć. To byli ludzie, uciekinierzy z getta warszawskiego, ale też osoby związane z polską konspiracją, z polskim państwem podziemnym, którym groziło aresztowanie, którzy musieli zniknąć z powierzchni ziemi. Tutaj w piwnicy tego domu znajdowali schronienie. Sami później mówili, że dom był arką, gdzie można było przetrwać. Domem, gdzie można się było czuć mimo wojny, mimo wszelkich trudności, szczęśliwym.
10: To znaczy, że te osoby, które szukały tutaj schronienia i znalazły tutaj schronienie, tak jak pani powiedziała, że mogły czuć się tutaj w miarę normalnie, oni żyli tutaj w miarę normalnie?
11: Oczywiście warunki były trudne. Mieszkali ludzie, którzy się ukrywali, mieszkali w piwnicy. Piwnica była ciemna, była zimna, brakowało wielu rzeczy, brakowało jedzenia, ale wszyscy, którzy przeżyli, podkreślali w swoich relacjach późniejszych, że ten dom emanował niezwykłą atmosferą. Chyba była to zasługa pani Antoniny Żabińskiej, którą nie bez powodu ocaleni nazywali aniołem zesłanym na ziemię. Tutaj tworzyła się rzeczywiście atmosfera takiego spokoju, takiego... Każdy czuł się tu dobrze, każdy czuł się bezpiecznie. Dom to tylko mury, ale ludzie, którzy tutaj w tym domu byli, oni byli wyjątkowi. Nie czynili różnic między tymi, którzy potrzebowali pomocy. Drzwi otwarte były dla każdego, kto tylko tej pomocy potrzebował.
10: Ilu osobom udało się pomóc?
11: Dokładnie nie możemy tej liczby niestety stwierdzić, ale mówimy w tej chwili o 300 osobach, które przeszły przez dom, którym udzielono tu pomocy. To nie zawsze ta pomoc polegała na tym, że te osoby zostawały tutaj na dłuższy czy krótszy czas. Czasami to było po prostu przeczekanie jakiegoś nieszczęśliwego, niebezpiecznego momentu, otrzymanie fałszywych dokumentów.
10: Tak rozmawiamy o tym, że osoby przychodziły, znajdowały tutaj schronienie, ale trzeba również podkreślić to, że osoby, które dawały to schronienie, bardzo dużo ryzykowały.
11: Ryzykowały życiem, jak wiadomo, gdyby doszło do wpadki, do nieszczęśliwej, jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia, gospodarze tego miejsca zapłaciliby życiem. Oni byli tego w pełni świadomi. Zresztą nie bez powodu we troje, bo jeszcze był z nimi syn, we troje przez całą okupację nosili przy sobie cyjanek, śmiertelną dawkę trucizny, którą mieli zażyć, gdyby wpadli, gdyby mieli być przesłuchiwani, torturowani, gdyby miało im coś zagrozić. Wiedzieli doskonale, czym ryzykują i mimo wszystko nigdy nie uważali się za bohaterów. Na pytanie po latach, czy czują się bohaterami, każde z nich odpowiadało, to żadne bohaterstwo, zwykła ludzka przyzwoitość nakazała tak czynić.
10: Znajdujemy się, tak jak wspomniałam wcześniej, w willi, w której bez wątpienia czuć tego ducha historii.
11: Czuć, bo dom jest prawdziwym domem. On nie zmienił się prawie w ogóle od czasu, kiedy został zbudowany. Jest cały czas przesiąknięty tą historią. Potrafi mówić, tylko trzeba umieć słuchać i trzeba wyczuć ten moment, kiedy zechce nam coś opowiedzieć.
10: To o czym w takim razie słuchają wszyscy ci, którzy decydują się odwiedzić i zwiedzić willę Żabińskich?
11: Oczywiście o wojennej historii warszawskiego zoo, ale nie tylko, bo postać dyrektora Jana Żabińskiego Kierwińskiego to postać ogromnego formatu, ogromna postać polskiej historii, zarówno w świecie naukowym, jak i historycznym, jak i w zoo i nie tylko, bo warto mówić o Janie Żabińskim nie tylko jako o bohaterze, którym był niewątpliwie, ale też o naukowcu, o artyście, o pisarzu, o kimś, kto zostawił naprawdę wielki odcisk w tej całej polskiej naszej historii.
10: Na co pani zwraca uwagę, kiedy pokazuje tą willę?
11: Staram się pokazywać wszystko to, co jest prawdziwe. Tutaj w każdym z pomieszczeń właściwie możemy odnaleźć coś, z czego dotykała ręka dyrektora Żabińskiego. Są jego prace, jego rysunki, jego listy, które pisał, kiedy znajdował się w niewoli. Są oczywiście rodzinne zdjęcia, są takie drobne pamiątki, jak chociażby popielniczka, której używał. Jest fortepian, no fortepian to jest symbol tego domu, o fortepianie mówi się zawsze najwięcej. W piwnicy jest tunel, tunel podoba się wszystkim, takie tajemne przejście z domu do klatek dla zwierząt, no tego nie sposób pominąć. Właściwie wszędzie można coś znaleźć, w każdym zakątku tego domu, w każdym zakamarku coś interesującego.
10: Dlaczego akurat fortepian był sercem?
11: Pani Antonina, która była pianistką znakomitą, która kochała muzykę, w czasie wojny z fortepianu uczyniła symbol, ponieważ poprzez grę na swoim ukochanym instrumencie ostrzegała ludzi ukrywających się tutaj przed niebezpieczeństwem. Ona wymyśliła bardzo prosty system. Konkretna melodia, którą grała, oznaczała niebezpieczeństwo i konieczność ucieczki. Inna melodia pozwalała wrócić do domu i czuć się już przynajmniej na jakiś czas bezpiecznym.
10: Kiedy schodzimy do piwnic, myślę, że to bardzo interesuje zwiedzających. Tam widzimy te ślady tego, jak ci ludzie się ukrywali, w jaki sposób.
11: Piwnica tylko tym się różni od tej z czasów wojny, że dzisiaj jest lepiej oświetlona i trochę jest wyższa w niej temperatura. Natomiast układ pomieszczeń jest dokładnie ten sam. Tu zimna podłoga, zwykłe ściany, to wszystko jest prawdziwe, jak najbardziej. Nie ma śladów po ludziach, jeżeli myślimy, że znajdziemy tutaj ich rzeczy. Nie. To jest bardzo surowe wnętrze, bardzo puste dzisiaj. Bardzo prawdziwe, ponieważ niejednokrotnie spotkałam się z takim stwierdzeniem gości, że jak wchodzą do piwnicy, zaczynają mieć ciarki na plecach, bo ta piwnica jest prawdziwa i niczym nie upiększona. Jest dokładnie tą samą piwnicą. I czuć tam ten strach, ale też tą nadzieję i tę radość, że się jest w takim miejscu. I myślę, że zejście do piwnicy to jest ta wisienka na torcie w tym całym zwiedzaniu willi.
10: Wspomniała pani, że dyrektor miał artystyczną duszę, jego żona zresztą też, ale za nami jest ściana pokryta rysunkami pewnych ludzi, ale tych ludzi nie znamy.
11: Ludzi nie znamy, aczkolwiek wiemy, kim byli, ponieważ to są portrety i karykatury towarzyszy broni, towarzyszy niewoli Jana Żabińskiego. Po upadku Powstania Warszawskiego dyrektor Żabiński znalazł się w obozie jenieckim. Był człowiekiem czynu, nie znosił stagnacji i szukał dla siebie sposobu na przetrwanie niewoli. Jak się miało okazać, niewola trwała blisko 12 miesięcy. Kolega z obozu wręczył mu w którymś momencie dwa ołówki, przywiezione jeszcze z Warszawy. Jan Żabiński zaczął rysować na znalezionych gdzieś fragmentach jakichś opakowań po papierosach, na drugich stronach niemieckich dokumentów, czasem na kawałkach serwetek czy kalek, zaczął rysować portrety kolegów, potem swoje własne i swoje rodziny. Z tych nie był zadowolony, bo mówił, że z pamięci mu nie idzie najlepiej. To nieprawda, bo portrety żony oddają wiernie jej urodę. Natomiast uważał, że to, co robił wtedy, pomogło mu niewolę przetrwać. Kolegom zresztą te rysunki się niezmiernie podobały, zamawiali kolejne i kolejne, płacili walutą wówczas wyjątkowo cenną, bo papierosami. Natomiast większość tych rysunków trafiła do ich adresatów, ale tych kilkanaście sztuk, które dzisiaj są tutaj w willi, to dyrektor Żabiński przywiózł ze sobą, kiedy wracał z niewoli do domu. Potem z jakiegoś powodu te rysunki schował w teczce i po prostu je o nich zapomniał. Zleżały w biurku, w szufladzie przez 50 lat. Minęło 50 lat od śmierci Jana Żabińskiego i rysunki ujrzały światło dzienne. Wreszcie można je zobaczyć, wyeksponowane tutaj na ścianie. To wszystko są koledzy jego, którzy byli z nim w obozie. Nie jest wykluczone, że ktoś, kto zobaczy rysunki, pozna na nich swojego przodka, swojego dziadka, swojego pradziadka, swojego wuja, bo rysunki wiernie dość oddają osobowość tych osób. nawet te karykaturalne. Zapraszamy między poniedziałkiem a piątkiem, zapraszamy w pierwszą i drugą niedzielę miesiąca i warto też śledzić stronę warszawskiego zoo, ponieważ w różne dni roku, wtedy kiedy przypada jakaś ważna rocznica, jak na przykład urodziny Jana Żabińskiego, wtedy odbywają się takie znienacka zorganizowane nocne zwiedzania. Dla pierwszych chętnych, pierwszych szczęśliwców, którzy zdążą się zapisać, wtedy wchodzimy tu w nocy, w takim niecodziennym otoczeniu, w ciemnym ogrodzie zoologicznym zwiedzamy ten dom. A wtedy dom wyjątkowo do nas przemawia, bo tutaj słychać różne odgłosy i niektórzy mówią, że w takim domu no mogliby nawet zostać, aczkolwiek troszeczkę czują ten dreszcz.
0: Zmieniamy temat.
10: A teraz zaglądamy do Zarządu Oczyszczania Miasta. Tam kilka praktycznych wskazówek. Zofia Kłyk opowie o tym, co zrobić z odpadami po remoncie na terenie Warszawy.
12: Takie śmieci nie mogą być wyrzucone do czarnego pojemnika z oznakowaniem na odpady zmieszane. Przy dużym remoncie można zamówić kontener, przy mniejszym worek typu Big Bag. W obu przypadkach należy upewnić się, że firma, która dostarcza kontener lub worek, ma odpowiednie zezwolenie na wywóz odpadów poremontowych i utylizację. Bezpłatnie śmieci poremontowe można oddać do PSZOK-u, czyli do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Tam przyjmowane są np. opakowania po farbach i klejach, glazura, szkło, meble. W PSZOK-ach można zostawić także elektrośmieci, czyli pralkę czy lodówkę. W przypadku elektrośmieci można je również przekazać do punktu elektroeko lub zorganizować odbiór bezpośrednio z domu. Informacje na temat funkcjonowania PSZOK-ów oraz tego, co zrobić z elektrośmieciami, mieszkańcy znajdą na stronie Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19-115. Porzucone odpady poremontowe nie tylko obniżają estetykę miejskiej przestrzeni, ale także bezpieczeństwo, ponieważ kiedy są ustawione przy jezdniach, to ograniczają widoczność. Gdy z kolei zawierają na przykład resztki substancji chemicznych, mogą być zagrożeniem dla środowiska, a nawet mających z nimi styczność ludzi i zwierząt. Takie podrzuty to działania niezgodne z prawem, za które grozi mandat. Mieszkańcy również mogą interweniować, gdy widzą zanieczyszczenie. Wystarczy przekazać taką informację do Miejskiego Centrum Kontaktu Warszawa 19-115.
10: A o tych wszystkich radach i wskazówkach warto pamiętać, bo tak jak słyszeliście, można dostać mandat za nieprzestrzeganie przepisów, nieprzestrzeganie pewnych norm, które nas wszystkich obowiązują. Warto również przypomnieć, jakie mamy lokalizacje punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a takie lokalizacje na terenie Warszawy są 4. A są to punkty przy ulicy Płytowej na Białołęce, PSZOK przy ulicy Zawodzie w Wilanowie, a także punkty na ulicy Tatarskiej na Woli i na ulicy Kampinoskiej na Bielanach. Te punkty otwarte są od poniedziałku do piątku między godziną 11 a 19, a także w soboty od 9 do 17. Tutaj warto pamiętać, że te punkty czynne są w dni robocze i w soboty, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy, a także z wyjątkiem 24 grudnia i soboty wielkanocnej. Te wszystkie informacje znajdziecie na stronie internetowej Warszawa 19-115. Tam również wszelkie informacje na temat tego, co PSZOK-i przyjmują, w jaki sposób możemy te przedmioty, których chcemy się pozbyć, zawieźć, w jaki sposób je dostarczyć. Dowiemy się również, jak funkcjonują mobilne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co dokładnie przyjmują, w jakich lokalizacjach je znajdziemy i w jakich godzinach.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
10: A teraz zabieram Was na warszawską Pragę, a dokładnie do Muzeum Warszawskiej Pragi. Tam dowiedziałam się o istnieniu Marii Czaplickiej, którą znacie już z poprzedniej części programu. Maria Czaplicka była etnografką, była naukowczynią. Żyła przeszło 100 lat temu. Niestety czasy, w których przyszło jej żyć, były bardzo trudne. Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
13: To była taka chwila, ten moment tuż przed I wojną światową i do zakończenia I wojny światowej, kiedy kobiety zyskały swoją szansę. Zyskały swoją szansę także na uczelniach europejskich, na uczelniach światowych. I Maria Czaplicka tę szansę uchwyciła. Ona bardzo szybko wykorzystała swój atut, którym była znajomość języka rosyjskiego. Bo trzeba powiedzieć, że nawet jeśli kobieta Polka uzyskała stypendium umożliwiające jej naukę na uczelni angielskiej w Oksfordzie, w Cambridge, to i tak borykała się zwykle trudnościami nowo była cudzoziemką. To była też często bariera językowa, to była bariera też kulturowa, którą musiała przekraczać. W tym konkretnym przypadku Maria Czaplicka wykorzystała ten fakt jako swój atut. W czasach, kiedy zainteresowano się kulturami syberyjskimi i zaczęła rozwijać się antropologia i etnografia ludów tubylczych Azji, powierzono jej takie zadanie przekopania się przez źródła i stworzenia pewnej syntezy dotyczącej stanu badań nad tymi ludami, która mogłaby pomóc w pójściu dalej, w rozpoczęciu prac nad rozpoznaniem tej tematyki w świecie nauki zachodniej, anglosaskiej. I Maria Czaplicka znakomicie się wywiązała z tego zadania. Powstał artykuł Aboriginal Siberian, który został bardzo dobrze przyjęty i powstał wówczas taki pomysł, żeby pójść dalej i wówczas narodził się pomysł zorganizowania wyprawy naukowej, która umożliwiłaby bezpośrednie zbadanie ludów mieszkających nad Jenisejem na Syberii i zadanie to powierzono Marii Czaplickiej. To było w ogóle ewenement. No, kobieta, kierowniczka ekspedycji. Ona musiała się tutaj wykazać niezwykłymi takimi organizacyjnymi też umiejętnościami i marketingowymi, bo musiała też zdobyć pieniądze na tę wyprawę. Mówimy o wielu miesiącach w terenie, o podróży, o zgromadzeniu funduszy na życie i na prowadzenie badań, więc Maria Czaplicka tutaj jako organizatorka w bardzo krótkim czasie spełniła wszystkie te zamierzenia.
10: Teraz to przygotowanie do wypraw wygląda bardzo podobnie, ale domyślam się, że wtedy pozyskanie funduszy na taką wyprawę i to jeszcze przez kobietę było bardzo trudne.
13: Tak, ona musiała po prostu przekonać szereg instytucji do przekazania pewnych środków na dofinansowania całej tej wyprawy. Zresztą jednym ze sposobów jakby sfinansowania badań było zamówienie na eksponaty, które badacze mieli zdobyć i przywieźć do Anglii. I tak się właśnie stało. Cała kolekcja eksponatów przywiezionych z tej wyprawy trafiła do Muzeum Pitt Rivers w Oksfordzie i do dzisiaj można te rzeczy tam oglądać. Tam też trafiła cała kolekcja niezwykłych fotografii, które zostały też wykonane przez członków ekspedycji. I do dzisiaj jest to jakby taki chyba najbardziej komplementarny zbiór dotyczący konkretnej grupy etnicznej w konkretnym czasie, który trafił do zbiorów muzealnych i dotyczy tego okresu. Ta ekspedycja to były 4 osoby. Maria Czaplicka jako kierowniczka ekspedycji, amerykański antropolog Henry Hall i 2 kobiety, ornitolożka i fotografka, które też towarzyszyły, brały udział w tej ekspedycji, ale tylko Maria Czaplicka i jej kolega Henry Hall spędzili na Syberii cały okrągły rok, spędzili na Syberii zimę. To było ogromne wyzwanie, bo sam dojazd na miejsce, sama podróż była przygodą. Natomiast spędzenie tak długiego czasu, w tak surowych warunkach, w dodatku w mieszanym towarzystwie przez kobietę, to nie była zwykła sprawa, nie była zwykła historia w tym czasie. Oni mieszkali tam, gdzie mogli, czyli mieszkali w domach, w jurtach, w namiotach, podróżowali różnymi środkami komunikacji, łodziami, statkami, saniami, na reniferach. Jest takie zdjęcie Marii Czaplickiej, która dosiada renifera. To pokazuje, jak niesamowicie odważną i otwartą była osobą i z jakimi wyzwaniami musiała się też mierzyć w czasie tej niezwykłej podróży. Badacze przemierzyli wówczas około 5000 kilometrów przez bezdroża syberyjskie i też przełamywali bariery kulturowe, musieli przekonać do siebie badane społeczności, musieli znaleźć klucz do przełamania pewnych barier. Okazało się, że Maria Czaplicka z łatwością uczy się języków. To też było nowe podejście w tych czasach, że badacz, aby zgłębić tajnik jakiejś kultury, uczył się języka tubylców. Maria Czaplicka w bardzo krótkim czasie podstawy języka tunguzów tutaj zdobyła i udało jej się nawiązać kontakt z przedstawicielami tej społeczności. No trzeba pamiętać, że to był czas, kiedy na angielskich uczelniach studiowali i realizowali swoje marzenia tacy badacze jak Bronisław Malinowski. Zresztą Maria Czaplicka znała Bronisława Malinowskiego. Oni niemalże w tym samym momencie pojawili się na studiach w Anglii. To jest czas, kiedy antropologia otwiera się na bezpośrednie doświadczenie kultury, obcej kultury, gdzie Bronisław Malinowski wymyśla wyprawę na Triobriandy, a Maria Czaplicka jedzie na Syberię i tam bezpośrednio doświadcza innej kultury, innych wartości, innego języka i stara się to wszystko zapisać i zrozumieć. Z tych jej notatek, z jej doświadczeń powstaje później książka My Siberian Year, która jest nie tylko opowieścią badaczki, opowieścią zawierającą konkrety, jeśli chodzi o fakty, jeśli chodzi o opowieść o kulturze, o obcej kulturze, o kulturze ludów syberyjskich, ale jest opowieścią też o podróży, o tym jak dochodzi do tego spotkania z inną kulturą, z jakimi wyzwaniami człowiek przemierzający świat się tutaj mierzy. To jest jakby też jedna z pierwszych takich książek podróżniczych z konkretną taką naukową treścią w tle. To wydawałoby się, że będzie klucz do dalszej kariery Marii Czaplickiej i faktycznie początkowo też tak było. Pamiętajmy jednak, że kiedy wyprawa trwa, wybucha pierwsza wojna światowa. I nagle tutaj dookoła zaczynają się dziać bardzo takie dramatyczne rzeczy. Badacze są zanurzeni w całkiem innej rzeczywistości, ale ma to swoje przełożenie także na to, że kiedy przychodzi czas na powrót, to Maria Czaplicka z Henrym Hallem muszą jechać do Anglii przez Skandynawię, więc ta podróż się wydłuża także ze względu na to, że powrót jest trudniejszy. Kiedy dociera do Anglii, dociera do Londynu, pisze książkę, zaczyna dostrzegać szansę dla siebie zrobienia w Anglii na uczelniach angielskich kariery naukowej. To jest czas, kiedy tych etatów

0: chronione. I pierwsza wojna światowa, ten czas to jest też czas takiej rewolucji obyczajowej, kiedy nie tylko skracają się spódnice, ale kiedy po prostu kobiety wkraczają do różnych sfer życia społecznego i życia zawodowego, które do tej pory są dla nich, były dla nich zamknięte. Zaczynają wykonywać zawody, które wcześniej były zawarowane przede wszystkim dla mężczyzn. Coraz więcej jest kobiet lekarek, coraz więcej jest kobiet robiących kariery naukowe, wykonujących bardzo konkretne, próbujących swoich sił w bardzo konkretnych zawodach. I Maria Czaplicka dostrzega tutaj swoją szansę. Jako jedna z pierwszych kobiet w Europie robi doktorat z antropologii. Jest przyjęta w poczet członków Brytyjskiego Towarzystwa Antropologicznego i Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego. To już samo w sobie jest wielkie wyróżnienie. Wykłada, jest to dla niej bardzo taki intensywny czas, ale też układa różne plany. Angażuje się też politycznie i społecznie, zwłaszcza okres, kiedy wojna się kończy, to jest czas, kiedy Maria Czaplicka nawiązuje bardzo takie bliskie kontakty ze środowiskami sufrażystek brytyjskich i polskich i kobiet postępowych w Polsce. Właśnie wstępuje do klubu politycznego kobiet postępowych i jest takim międzynarodowym łącznikiem pomiędzy kobietami w Polsce, które mają ambicje uzyskać większe prawa, i kobietami w Anglii, kobietami w Europie, które podążają tą samą drogą. Maria Czaplicka też jest jedną z takich orędowniczek sprawy polskiej na zachodzie, w Wielkiej Brytanii, kiedy ważą się losy Polski jako niepodległego państwa i kształtu tego państwa. Maria Czaplicka jest jedną z osób, które orędują właśnie w tej sprawie. Wykorzystuje swoje kontakty, swoje znajomości, promując polską kulturę i polską rację stanu. Ma też bardzo właśnie bliski kontakt z kobietami, które walczą o prawa kobiet w Polsce. Mimo że jest taką osobą, która przekracza ciągle te granice i która wydaje się być taką silną osobowością, jednak ten wyścig, te wysiłki bardzo ją wyczerpują. Ona stara się uzyskać jakieś podstawy stabilności na emigracji. Wiąże swoją przyszłość głównie z pobytem, z osiedleniem się w Wielkiej Brytanii, ale tam sytuacja dla takiej osoby jak ona staje się coraz bardziej trudna. Okazuje się, że praca jako wykładowczyni na uczelniach angielskich. Coraz bardziej tam te możliwości zamykają się dla kobiet, w związku z tym, że mężczyźni wracają z wojny, powracają do swoich domów i te etaty, które wówczas były w zastępstwie niejako zajmowane przez kobiety wykładowczynie, wracają do tych osób i okazuje się, że po prostu tej pracy nie ma, mimo tego, że jest osobą bardzo cenioną, no ciągle boryka się z tymi problemami. Cały czas ma nadzieję, że jakąś poważną propozycję otrzyma. Wyjeżdża w tym celu w podróż do Stanów Zjednoczonych z całą serią wykładów. I mimo że jest to podróż obfitująca dla niej w nowe doświadczenia i w bardzo cenne kontakty, to jednak nie przynosi pożądanych efektów. Ona nie uzyskuje żadnej poważnej propozycji. Próbuje też jeszcze znaleźć jakąś szansę dla siebie na uczelniach w Polsce, w niepodległej Polsce. Przyjeżdża, rozmawia na ten temat, próbuje w Warszawie, na Uniwersytecie Wileńskim. Nie jest to proste. Tak więc, kiedy w 1921 roku dostaje informację, że nie uzyskała bardzo pożądanego przez siebie stypendium, które umożliwiałoby jej pewną stabilizację i dokończenie badań zaplanowanych na najbliższe lata, przychodzi wiadomość, że Maria Czaplicka popełnia samobójstwo.
1: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
2: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.

0: dzięki, że pytasz, Kizo. Wszystko dobrze, a nawet jeszcze lepiej, bo jak ma być w weekend? Nawet jak pada to u nas like sun is shining, bo takie jest weekendowe melo. Poczuj to. Wpadnij w soboty i niedzielę od 10 do 15. Opoka, zapraszam.
1: Rano obudzi największego śpiocha.

0: cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM. To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: Przed mikrofonem Marta Kaźmierowska. A w tej części programu zabieram Was do bardzo ciekawego miejsca, miejsca unikatowego na skalę Mazowsza. A mowa o pewnej oficynie, oficynie, w której mieści się modlitewnia. Jest to bardzo ważne miejsce, jeżeli chodzi o judaizm, a szczególnie ważne miejsce dla ortodoksyjnych Żydów. To miejsce, które mieści się przy ulicy Targowej na warszawskiej Pradze, z której istotnie korzystali Żydzi. Już nie korzystają, jest to element, który można zwiedzać w ramach Muzeum Warszawskiej Pragi. I co ciekawe w tym wszystkim, to jest to, że modlitewnia uratowała kompleks kamienic w latach 90., które były przeznaczone do wyburzenia, które miał zająć deweloper, ale pewne znalezisko na ścianach tej modlitewni na to nie pozwoliło, ale o tym posłuchacie za moment w rozmowie z moim gościem. Dowiecie się również, że zodiakalne skorpiony wcale nie muszą przypominać skorpionów, a mogą na przykład przypominać ósmego pasażera Nostromo. Zapraszam do rozmowy.
2: Aleksandra Karkowska-Rogińska, starsza specjalistka do spraw edukacji Muzeum Warszawskiej Pragi.
1: I znajdujemy się w bardzo ciekawym miejscu. Myślę, że miejscu nie do końca jeszcze odkrytym zarówno przez warszawiaków, jak i osoby, które Warszawę odwiedzają. A mowa o modlitewni, która znajduje się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w oficynie Muzeum Warszawskiej Pragi. Zanim przejdziemy do tego, co dokładnie się tutaj znajduje, może powiedzmy o historii tego miejsca, bo tak naprawdę okazuje się, że w latach 90. mogłoby go nie być.
2: Tak, mowa tu o modlitewniach zlokalizowanych na posesji pod adresem Targowa 50/52. To jest adres rzeczywiście Muzeum Warszawskiej Pragi, które jest oddziałem Muzeum Warszawy, ale niech Państwa nie zmyli tylko bogactwo trzech kamienic od frontu ulicy Targowej, które w sobie kryją całą naszą kolekcję i naszą wystawę stałą i czasową. Jak wejdziemy na nasze podwórko, zobaczymy też oficyny, gdzie kryje się rzeczywiście na skalę Mazowsza naprawdę wielki, wielki skarb. Mowa tu o dawnych żydowskich modlitewniach, takich przydomowych, podwórkowych, których dawniej przed wojną było na warszawskiej Pradze i w zasadzie całej Warszawie bardzo, bardzo wiele. To jest w tym momencie jedyny taki obiekt na Mazowszu, który możemy odwiedzić, obejrzeć zachowane malowidła, trochę poczuć atmosferę tego miejsca, zobaczyć, jak to dawniej wyglądało. A to, o czym wspomniała Pani, jeśli chodzi o lata 90., pewnie nawiązuje do tego, że rzeczywiście miejsce to ma niesamowitą, wręcz detektywistyczną historię, dlatego że służyło do modlitwy Żydom na warszawskiej Pradze do jesieni 1940 roku. Kiedy jesienią 1940 roku oficjalnie wszyscy Żydzi, również z Pragi, z całej Warszawy, musieli przenieść się na teren getta warszawskiego, zlokalizowanego po drugiej stronie Wisły, to miejsce przestało istnieć oficjalnie, przestało pełnić funkcję sakralną, jakby modlitewną i w zasadzie, jeśli chodzi o jego funkcję, zapomniane zostało na prawie 60 lat. Dopiero w latach 90., w zasadzie to mowa o latach 96-99, odkryty ponownie przez wspaniałych warszawianistów Janusza Sujeckiego i Jarosława Zielińskiego, dopiero weszło w tą nową fazę, kiedy wszedł tutaj konserwator, okazało się, że w dawnym, zapomnianym budynku oficyn kryją się takie skarby i to w zasadzie uratowało całą historię okolicy, całej naszej posesji, bo było to naprawdę niesamowite odkrycie, które zaważyło również o tym, że dzisiejsze Muzeum Warszawskiej Pragi mieści się tutaj, pod tym adresem i mogą Państwo oglądać modlitewnię i całą naszą wystawę.
1: Powiedzmy o tym, czym jest modlitewnia. Po co Żydom była modlitewnia, skoro mieli synagogi?
2: Tak, na warszawskiej Pradze były oczywiście synagogi, natomiast synagogi służyły do modlitw bardziej takich okresów świątecznych, oczywiście szabat, oczywiście okresy świąteczne, natomiast ponieważ na warszawskiej Pradze duży odsetek Żydów tutaj żyjących przed II wojną Światową to byli Żydzi ortodoksyjni, religijni. Tam w przypadku takiego odłamu absolutnie ważny jest zwyczaj modlitwy w ciągu dnia, która dotyczy mężczyzn. Co najmniej 3 razy w ciągu dnia w zasadzie mężczyźni powinni spotkać się na modlitwie, nie pojedynczo, nie gdzieś tam znajdując krótką chwilę między codziennymi obowiązkami, ale w gronie co najmniej 10 mężczyzn, czyli musi być spełniony obowiązek minian. Co najmniej 10 mężczyzn w tym samym czasie powinno spotkać się na modlitwie. Powinno się to wydarzyć 3 razy w ciągu dnia, więc takie potrzeby generowały budowanie czy aranżowanie po prostu takich przydomowych domów modlitwy. Czasami były to wyaranżowane pokoje gdzieś w kamienicach, czasami były to właśnie tak jak u nas części oficyn, żeby po prostu nie biec do modlitewni, nasze muzeum, czy nie biec do synagogi, przepraszam. Nasze muzeum mieści się na przykład bardzo blisko, to są dosłownie 2 kroki od Bazaru Różyckiego, o którym wiemy, że przed wojną stanowił miejsce pracy i takie miejsce, z którym utrzymywało się co najmniej 500 rodzin żydowskich. Żeby więc taka osoba handlująca, ortodoksyjna, żydowska nie musiała biec do synagogi, korzystała ona właśnie z takich przydomowych domów modlitwy, które oprócz tego, że pełniły rolę takiego miejsca spotkań modlitewnych, często pełniły też funkcję takiego miejsca, gdzie kontemplowano, czytano święte księgi, uczono się ich, więc to byłaby taka bardzo, bardzo duża różnorodność funkcji tego miejsca.
1: I skoro mowa o świętej księdze, to taką mamy przed sobą, to jest chyba najważniejsza księga w judaizmie.
2: Tak, pewnie nawiązuje pani do gabloty, do której też jakby polecam zajrzeć, kiedy odwiedzą Państwo już tutaj nasze muzeum. Mamy w jednej z sal gablotę, gdzie znajdziemy judaika, czyli takie różne przedmioty związane z liturgią, właśnie synagogalną. Trzeba spojrzeć na nie absolutnie edukacyjnie, natomiast też one wszystkie raczej pochodzą z większych synagog. To znaczy taki mały dom modlitwy nie miał raczej w swoich zasobach srebrnej korony tory czy innych ozdób, natomiast na pewno musiał mieć rzeczywiście zwój tory świętej księgi i mamy go tutaj, mamy fragment. W zasadzie mamy w swoich zbiorach 2 fragmenty, które się zmieniają, jeśli chodzi o ekspozycję. Bardzo, bardzo zależało nam, żeby w tym miejscu, gdzie są modlitewnie zlokalizowane in situ, czyli dokładnie w tym miejscu, gdzie kiedyś słychać było śpiewy, słychać było modlitwy, był zwój tory. Natomiast zderzyliśmy się z tą trudną sprawą, że tak jak zabrakło praskich Żydów po wojnie, oni zginęli, zginęły wraz z nimi przedmioty, zginęły wraz z nimi pamiątki, zginęły te święte elementy jak zwoje tory. I ten zwój tory, który mamy u nas, fragmentaryczny, bardzo fragmentaryczny, pochodzi z daru już błogosławionej pamięci pana Jana Jagielskiego z Żichu, którego pewnie część z Państwa kojarzy jako też wybitnego badacza i takiego propagatora historii Żydów warszawskich. Natomiast cieszymy się, że on tu jest, ale nie mamy nawet pewności, czy jest to zwój tory, który pochodzi w ogóle z Warszawy. Rzeczywiście jest niezwykłym świadectwem. Możemy zobaczyć dla osób, które nie miały wcześniej styczność z religią żydowską. To jest też takie zderzenie z tą zasadą, że nawet dzisiaj w XXI wieku, gdzie większość z nas ma drukarki w domu, to ten zwój tory, który wykorzystuje się w czasie nabożeństw, musi być pisany ręcznie, więc tutaj też odwiedzając pochylają się nad pismem, sprawdzają, jak niesamowity talent musiała mieć osoba, która zapisywała teksty. Jest to rzeczywiście dla nas bardzo ważnym symbolem obecności tory, ale tak jak mówię, nie wiemy nawet, czy on jest z Pragi. To po prostu historia tego miejsca i tej świadectwo nieobecności tego czasu, który był kiedyś, a którego nie ma już dzisiaj.
1: Przypomnę, że znajdujemy się na warszawskiej Pradze, a dokładnie w Muzeum Warszawskiej Pragi. Rozmawiamy o nieczynnej już modlitewni, która jest elementem na skalę województwa. Rozmawiamy o tym, co znajduje się w gablotach, a za moment porozmawiamy o ściennych malowidłach, które są niewątpliwą gratką. Tymczasem, zanim wrócimy do muzeum, zajrzyjmy do jednej z warszawskich szkół na Żoliborzu. W szkole podstawowej nauczycielka języka francuskiego chciała zadbać o większą koncentrację swoich uczniów i udało się, a mają w tym pomóc rotory. To są rowerki zintegrowane z ławką. Nauczycielka Donata Paźniewska wpadła na ten pomysł po obejrzeniu francuskiego reportażu o innowacyjności w szkole i zastosowaniu w klasach biurek właśnie z takimi rotorami.
3: Proces tutaj właśnie pedałowania, kręcenia takimi rotorami jest odruchem bezwarunkowym, czyli uczeń nie musi się skupiać na tym, co robi nogami. Głowa cały czas pracuje skupiona na tablicy, na tym, co mówi nauczyciel, bądź na teście, który właśnie rozwiązuje. Natomiast te nogi rozładowują całą tę energię, bądź emocje, bo często mamy dzieci na przykład z takimi problemami stresowymi, tak, że ojejku, trzeba napisać jakiś test, coś rozwiązać i tak dalej. Zaczynają bujać się na krześle, stukać długopisem. W momencie, kiedy pojawiły się rotory, nie mamy już w ogóle wypadków takich krzesłowych, bo oni przestali się bujać.
1: Warto dodać, że takie rotory były wykorzystywane już w szkołach, ale w szkołach specjalnych, jednak w innym celu i służyły rehabilitacji. Tymczasem wracamy do Muzeum Warszawskiej Pragi i skupiamy naszą uwagę teraz na ściennych malowidłach. Rozmawiamy o tym, co jest w gablocie, ale warto podnieść głowę nieco wyżej, bo przyszłyśmy tutaj, żeby zobaczyć też malowidła. Powiedzmy, czym są te malowidła i co dokładnie przedstawiają?
2: To jest zawsze dobra zagadka. Jak wchodzimy, bardzo lubię zadawać grupom, czy to są dzieciaki, czy dorośli, czy mają jakiś pomysł na to, jaki cykl te obrazy przedstawiają. Otóż są to znaki zodiaku. Bardzo popularne malowidła synagogalne. One absolutnie nie nawiązują do żadnej magii, horoskopów, niczego takiego. Pokazują czas, cały rok, wszystkie miesiące. Pamiętajmy, że kalendarz żydowski różni się od kalendarza, którym posługujemy się my, czyli kalendarza gregoriańskiego. No, najprostsze zasady, no, Żydzi nie liczą czasu lat od narodzin Jezusa, który nie jest postacią mesjańską dla nich, ale umownie liczy się czas od powstania świata. Również inne są miesiące, inaczej liczy się okres dni i po prostu wszystkie znaki zodiaku pokazują całość, całego roku, tego doskonałego roku stworzonego przez Boga. Ale mamy tutaj pewną ciekawostkę, ponieważ w judaizmie ortodoksyjnym ważny jest zwyczaj tego, że nie przedstawia się Boga jako osoby doskonałej, nie przedstawia się również człowieka, który według Tory został stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Nie wolno przedstawiać wizerunków ludzkich i wizerunków boskich, a przecież wśród znaków zodiaku mamy znaki takie od człowiecze, jak panna czy bliźnięta. No więc to jest zawsze ten element zagadki, żeby zwiedzający odkryli, pod jakimi rysunkami kryją się na przykład bliźnięta. Może zdradzę, ale to będzie zagadka dotycząca jednej z sali, żeby też Państwo mieli element niespodzianki. W jednej sali na przykład bliźnięta są przedstawione jako dwa zrośnięte ze sobą drzewa, w innej sali jeszcze inaczej. Więc to są rzeczywiście znaki zodiaku w jednej z sal, malowidła, które zostały, a w drugiej to są jeszcze inne i możemy zaraz do tego wrócić. Zadała Pani pytanie chrabąszcza. No to jest akurat rak, natomiast to zawsze najbardziej to już osoby, które miały przyjmować ze mną, rozmawiać w naszych modlitewniach, znają tą anegdotę, że zawsze najbardziej wzrusza mnie jako osoby, która się zajmuje naukowo historią i kulturą Żydów i w różnych synagogach, zwłaszcza tych takich małych, no miała okazję bywać, zawsze najbardziej wzrusza mnie znak skorpiona. U nas wygląda on jak, przepraszam, zmutowany karaluch w procesie przejścia jakiegoś dziwnego, jak obcy pasażer Nostromo. Karaluch, no właśnie, to jest tak naprawdę skorpion, ale to też jest zawsze pytanie, które bardzo lubię zadawać grupom. Dlaczego skorpion przedstawiony jest w dziwaczny sposób? No bardzo często przyczyna malarska jest absolutnie prosta. Co wiemy o malarzu, który malował nasze modlitewnie? No na pewno nie więcej niż to, że był mężczyzną, bo kobiet nie dopuszczano wtedy do malowań bożniczych. Natomiast no nie musiał to być człowiek wykształcony. Po tych naszych malowidłach to raczej one są wzruszające i urocze, ale to nie jest człowiek po akademii sztuk pięknych pewnie, więc też nie jest to człowiek, który był w orientalnych krajach i skorpiona widział. Pewnie wyobrażał go sobie, czy z opowieści znał, więc on czasami rzeczywiście w polskich synagogach i takich zwłaszcza synagogach wschodnich różnych przybiera rozmaite formy. Czasami krokodyla, czasami właśnie jakiegoś robaczka, czasami jeszcze inne, ale to jest rzeczywiście, no w moim odczuciu absolutnie wzruszające i też pokazujące, że zostało włożone w przedstawienie całe serce, no mimo, że małego braku wiedzy. Ale na pewno malarz bardzo się starał, żeby namalować ten portret z serca.
1: Właśnie chciałam dodać, że to jest cudne, że no w takim razie te malowidła są bardzo unikatowe.
2: Tak, unikatowe. No nie wiemy też, kto stoi za ich powstaniem. Zwłaszcza, że malarze synagogalni najczęściej były osobami anonimowymi.
1: A do rozmowy o byłych mieszkańcach warszawskiej Pragi będziemy jeszcze wracać w kolejnych odcinkach programu.
0: jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa.
1: A teraz zabieram Was na warszawską Pragę, a dokładnie do Muzeum Warszawskiej Pragi. Tam dowiedziałam się o istnieniu Marii Czaplickiej, którą znacie już z poprzedniej części programu. Maria Czaplicka była etnografką, była naukowczynią. Żyła przeszło 100 lat temu, niestety czasy, w których przyszło jej żyć, były bardzo trudne. Przed mikrofonem Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
4: To była taka chwila, ten moment tuż przed I wojną światową i do zakończenia I wojny światowej, kiedy kobiety zyskały swoją szansę. Zyskały swoją szansę także na uczelniach europejskich, na uczelniach światowych. I Maria Czaplicka tę szansę uchwyciła. Ona bardzo szybko wykorzystała swój atut, którym była znajomość języka rosyjskiego. Bo trzeba powiedzieć, że nawet jeśli kobieta Polka uzyskała stypendium umożliwiające jej naukę na uczelni angielskiej w Oksfordzie, w Cambridge, to i tak borykała się zwykle trudnościami, no bo była cudzoziemką. To była też często bariera językowa, to była bariera też kulturowa, którą musiała przekraczać. W tym konkretnym przypadku Maria Czaplicka wykorzystała ten fakt jako swój atut. W czasach, kiedy zainteresowano się kulturami syberyjskimi i zaczęła rozwijać się antropologia i etnografia ludów tubylczych Azji, powierzono jej takie zadanie przekopania się przez źródła i stworzenia pewnej syntezy dotyczącej stanu badań nad tymi ludami, która mogłaby pomóc w pójściu dalej, w rozpoczęciu prac nad rozpoznaniem tej tematyki w świecie nauki zachodniej, anglosaskiej. I Maria Czaplicka znakomicie się wywiązała z tego zadania. Powstał artykuł Aboriginal Siberian, który został bardzo dobrze przyjęty i powstał wówczas taki pomysł, żeby pójść dalej. I wówczas narodził się pomysł zorganizowania wyprawy naukowej, która umożliwiłaby bezpośrednie zbadanie ludów mieszkających nad Jenisejem na Syberii. I zadanie to powierzono Marii Czaplickiej. To było w ogóle ewenement. No, kobieta, kierowniczka ekspedycji. Ona musiała się tutaj wykazać niezwykłymi takimi organizacyjnymi też umiejętnościami i marketingowymi, bo musiała też zdobyć pieniądze na tę wyprawę. Mówimy o wielu miesiącach w terenie, o podróży, o zgromadzeniu funduszy na życie i na prowadzenie badań, więc Maria Czaplicka tutaj jako organizatorka w bardzo krótkim czasie spełniła wszystkie te zamierzenia.
1: Teraz to przygotowanie do wypraw wygląda bardzo podobnie, ale domyślam się, że wtedy pozyskanie funduszy na taką wyprawę i to jeszcze przez kobiety było bardzo trudne.
4: Tak, ona musiała po prostu przekonać szereg instytucji do przekazania pewnych środków na dofinansowania całej tej wyprawy. Zresztą jednym ze sposobów jakby sfinansowania badań było zamówienie na eksponaty, które badacze mieli zdobyć i przywieźć do Anglii. I tak się właśnie stało. Cała kolekcja eksponatów przywiezionych z tej wyprawy trafiła do Muzeum Pitt Rivers w Oksfordzie i do dzisiaj można te rzeczy tam oglądać. Tam też trafiła cała kolekcja niezwykłych fotografii, które zostały też wykonane przez członków ekspedycji. I do dzisiaj jest to jakby taki chyba najbardziej komplementarny zbiór dotyczący konkretnej grupy etnicznej w konkretnym czasie, który trafił do zbiorów muzealnych i dotyczy tego okresu. Ta ekspedycja to były 4 osoby. Maria Czaplicka jako kierowniczka ekspedycji, amerykański antropolog Henry Hall i 2 kobiety, ornitolożka i fotografka, które też towarzyszyły, brały udział w tej ekspedycji, ale tylko Maria Czaplicka i jej kolega Henry Hall spędzili na Syberii cały okrągły rok, spędzili na Syberii zimę. To było ogromne wyzwanie, bo sam dojazd na miejsce, sama podróż była przygodą. Natomiast spędzenie tak długiego czasu, w tak surowych warunkach, w dodatku w mieszanym towarzystwie przez kobietę, to nie była zwykła sprawa, nie była zwykła historia w tym czasie. Oni mieszkali tam, gdzie mogli, czyli mieszkali w domach, w jurtach, w namiotach, podróżowali różnymi środkami komunikacji, łodziami, statkami, saniami, na reniferach. Jest takie zdjęcie Marii Czaplickiej, która dosiada renifera. To pokazuje, jak niesamowicie odważną i otwartą była osobą i z jakimi wyzwaniami musiała się też mierzyć w czasie tej niezwykłej podróży. Badacze przemierzyli wówczas około 5000 kilometrów przez bezdroża syberyjskie i też przełamywali bariery kulturowe. Musieli przekonać do siebie badane społeczności. Musieli znaleźć klucz do przełamania pewnych barier. Okazało się, że Maria Czaplicka z łatwością uczy się języków. To też było nowe podejście w tych czasach, że badacz, aby zgłębić tajnik jakiejś kultury, uczył się języka tubylców. Maria Czaplicka w bardzo krótkim czasie podstawy języka tunguzów tutaj zdobyła i udało jej się nawiązać kontakt z przedstawicielami tej społeczności. No trzeba pamiętać, że to był czas, kiedy na angielskich uczelniach studiowali i realizowali swoje marzenia tacy badacze jak Bronisław Malinowski. Zresztą Maria Czaplicka znała Bronisława Malinowskiego. Oni niemalże w tym samym momencie pojawili się na studiach w Anglii. To jest czas, kiedy antropologia otwiera się na bezpośrednie doświadczenie kultury, obcej kultury, gdzie Bronisław Malinowski wymyśla wyprawę na Triobriandy, a Maria Czaplicka jedzie na Syberię i tam bezpośrednio doświadcza innej kultury, innych wartości, innego języka i stara się to wszystko zapisać i zrozumieć. Z tych jej notatek, z jej doświadczeń powstaje później książka My Siberian Year, która jest nie tylko opowieścią badaczki, opowieścią zawierającą konkrety, jeśli chodzi o fakty, jeśli chodzi o opowieść o kulturze, o obcej kulturze, o kulturze ludów syberyjskich, ale jest opowieścią też o podróży, o tym jak dochodzi do tego spotkania z inną kulturą, z jakimi wyzwaniami człowiek przemierzający świat się tutaj mierzy. To jest jakby też jedna z pierwszych takich książek podróżniczych z konkretną taką naukową treścią w tle. To wydawałoby się, że będzie klucz do dalszej kariery Marii Czaplickiej i faktycznie początkowo też tak było. Pamiętajmy jednak, że kiedy wyprawa trwa, wybucha pierwsza wojna światowa i nagle tutaj dookoła zaczynają się dziać bardzo takie dramatyczne rzeczy. Badacze są zanurzeni w całkiem innej rzeczywistości, ale ma to swoje przełożenie także na to, że kiedy przychodzi czas na powrót, to Maria Czaplicka z Henrym Hallem muszą jechać do Anglii przez Skandynawię. Więc ta podróż się wydłuża także ze względu na to, że powrót jest trudniejszy. Kiedy dociera do Anglii, dociera do Londynu, pisze książkę, zaczyna dostrzegać szansę dla siebie zrobienia w Anglii na uczelniach angielskich kariery naukowej. To jest czas, kiedy tych etatów na uczelniach jest troszeczkę więcej i Maria wykłada zarówno w Oksfordzie, jak i w kolegiach londyńskich, w różnych miejscach próbuje jakby zdobyć też doświadczenie i fundusze.
1: Właśnie powiedzmy, dlaczego tych etatów jest więcej, bo to jest bardzo ciekawe, że pojawiły się możliwości dla kobiet, bo mężczyźni zostali powołani do broni, najzwyczajniej.
4: Tak, mężczyźni poszli na wojnę. To jest w ogóle paradoksalnie taki czas, wojna, kiedy kobiety dostają swoją szansę, żeby takie zielone światło kiedy mogą robić to, co do tej pory dla nich jest niewskazane albo wręcz zabronione. I pierwsza wojna światowa, ten czas to jest też czas takiej rewolucji obyczajowej, kiedy nie tylko skracają się spódnice, ale kiedy po prostu kobiety wkraczają do różnych sfer życia społecznego i życia zawodowego, które do tej pory są dla nich, były dla nich zamknięte. Zaczynają wykonywać zawody, które wcześniej były zawarowane przede wszystkim dla mężczyzn. Coraz więcej jest kobiet lekarek, coraz więcej jest kobiet robiących kariery naukowe, wykonujących bardzo konkretne, próbujących swoich sił w bardzo konkretnych zawodach. I Maria Czaplicka dostrzega tutaj swoją szansę. Jako jedna z pierwszych kobiet w Europie robi doktorat z antropologii. Jest przyjęta w poczet członków Brytyjskiego Towarzystwa Antropologicznego i Brytyjskiego Towarzystwa Geograficznego. To już samo w sobie jest wielkie wyróżnienie. Wykłada, jest to dla niej bardzo taki intensywny czas, ale też układa różne plany. Angażuje się też politycznie i społecznie, zwłaszcza okres, kiedy wojna się kończy, to jest czas, kiedy Maria Czaplicka nawiązuje bardzo takie bliskie kontakty ze środowiskami sufrażystek brytyjskich i polskich i kobiet postępowych w Polsce. Właśnie wstępuje do klubu politycznego kobiet postępowych i jest takim międzynarodowym łącznikiem pomiędzy kobietami w Polsce, które mają ambicje uzyskać większe prawa, i kobietami w Anglii, kobietami w Europie, które podążają tą samą drogą. Maria Czaplicka też jest jedną z takich orędowniczek sprawy polskiej na zachodzie, w Wielkiej Brytanii, kiedy ważą się losy Polski jako niepodległego państwa i kształtu tego państwa. Maria Czaplicka jest jedną z osób, które orędują właśnie w tej sprawie. Wykorzystuje swoje kontakty, swoje znajomości, promując polską kulturę i polską rację stanu. Ma też bardzo właśnie bliski kontakt z kobietami, które walczą o prawa kobiet w Polsce. Mimo że jest taką osobą, która przekracza ciągle te granice i która wydaje się być taką silną osobowością, jednak ten wyścig, te wysiłki bardzo ją wyczerpują. Ona stara się uzyskać jakieś podstawy stabilności na emigracji. Wiąże swoją przyszłość głównie z pobytem, z osiedleniem się w Wielkiej Brytanii, ale tam sytuacja dla takiej kobiety, jak takiej osoby jak ona, staje się coraz bardziej trudna. Okazuje się, że etaty, praca jako wykładowczyni na uczelniach angielskich, coraz bardziej tam te możliwości zamykają się dla kobiet, w związku z tym, że mężczyźni wracają z wojny, powracają do swoich domów i te etaty, które wówczas były w zastępstwie niejako zajmowane przez kobiety wykładowczynie, wracają do tych osób i okazuje się, że po prostu tej pracy nie ma, mimo tego, że jest osobą bardzo cenioną, no ciągle boryka się z tymi problemami. Cały czas ma nadzieję, że jakąś poważną propozycję otrzyma. Wyjeżdża w tym celu w podróż do Stanów Zjednoczonych z całą serią wykładów. I mimo że jest to podróż obfitująca dla niej w nowe doświadczenia i w bardzo cenne kontakty, to jednak nie przynosi pożądanych efektów. Ona nie uzyskuje żadnej poważnej propozycji. Próbuje też jeszcze znaleźć jakąś szansę dla siebie na uczelniach w Polsce, w niepodległej Polsce. Przyjeżdża, rozmawia na ten temat, próbuje w Warszawie, na Uniwersytecie Wileńskim. Nie jest to proste. Tak więc, kiedy w 1921 roku dostaje informację, że nie uzyskała bardzo pożądanego przez siebie stypendium, które umożliwiałoby jej pewną stabilizację i dokończenie badań zaplanowanych na najbliższe lata, przychodzi wiadomość, że Maria Czaplicka popełnia samobójstwo.
1: To była Jolanta Wiśniewska z Muzeum Warszawskiej Pragi.
0: To jest tydzień. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Warszawa. Po drodze. Po drodze. Czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
1: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś będzie w nim relacja z wyjątkowego wydarzenia. Można śmiało powiedzieć, że ze święta polskiej motoryzacji. W minioną niedzielę 3 maja wybrałam się na plażę romantyczną w Wawrze, gdzie odbył się 6 rajd Poloneza. I rzeczywiście królowały Polonezy, ale było też mnóstwo maluchów, dużych Fiatów. Były też oczywiście Żuki i inne polskie auta. Zapraszam, posłuchajcie krótkiej relacji.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
1: Jest ze mną organizator całego zamieszania, Filip Idzikowski, Żelazny Deszcz. Powiedz mi, bo warto przypominać co roku, czemu właśnie 3 maja?
5: 3 maja w Święto Konstytucji obchodzimy 48. w tym roku rocznicę wprowadzenia Poloneza do produkcji. Taśma ruszyła 2 maja, a 3 maja pod Teatrem Narodowym pierwsze Polonezy, 7 sztuk biało-czerwonych, to była premiera tego samochodu, dlatego 3 maja obchodzimy tą naszą taką rocznicę razem z Majówką i super.
1: Jesteśmy na plaży romantycznej, też nieprzypadkowo.
5: Tak, na plaży romantycznej miała miejsce premiera w ogóle odcinka 07 Zgłoś się, na którym po raz pierwszy pokazano Poloneza. Co prawda była zima, nie taka piękna pogoda jak teraz, ale najciekawsze jest to, że ja się o tym dowiedziałem rok temu, a imprezy tutaj robię już od 4 lat. Więc niesamowicie nawet znaleźliśmy dokładnie to miejsce. Można nawet obejrzeć w 14 minucie tego filmu jest właśnie ta scena, gdzie ten samochód gdzieś tam z tyłu stoi. Stoimy, Kasiu, dokładnie 30 metrów od miejsca, w którym były pierwsze kadry z Polonezem w historii.
1: I jakie dziś atrakcje, jakie ciekawostki przygotowaliście?
5: Atrakcji jest mnóstwo, nawet nie jestem w stanie tego wszystkiego policzyć, dlatego że atrakcją jest sam sposób w ogóle tutaj tej integracji. Tutaj wszyscy są się wystarczająco dobrze się po prostu czują, nie ma nudy. Jest oczywiście mistrzowie Andrzej Jaroszewicz i Tomasz Ciecierzyński. Zaraz będzie aukcja charytatywna, potem wyjazdy gdzieś tam. Konkurs oczywiście o nas Żelaznego Deszczu z 3 plakatami 03, 02 i 0001. Także jest... pewnie ominąłem jakieś super prezentacje samochodów sportowych i ich silników, którzy tutaj koledzy są pokazać, więc też są ciekawostki takie techniczne.
1: To jeszcze powiedzmy o tym, że rajd jest wydarzeniem też charytatywnym.
5: To w zasadzie jedna z najważniejszych rzeczy. Właśnie teraz zamierzam wejść na scenę i ogłosić licytację dla Krzysia. Zbieramy na wspomaganie oddychania, zbierzemy te pieniążki, kupimy ten sprzęt. Wszystko idzie przepięknie, na się pomaga Krzyś Lewiński, damy radę i wszystko to robimy dla Krzysia.
1: Na rajdzie Poloneza mnóstwo miłośników polskiej motoryzacji. Teraz jest ze mną taki miłośnik właśnie. Najlepiej jak się sam przedstawisz, bo słuchacze na pewno rozpoznają.
6: Dzień dobry, Jakub Wiśniewski, Ratujmy Klasyki, czyli z pasji do motoryzacji.
1: Jak silną ekipą dzisiaj przyjechaliście?
6: Dzisiaj zebrało nas się 7 sztuk, trochę mniej niż zwykle, ale jeszcze dojechało parę osób na sam zlot, więc myślę, że około 10-12 załóg mamy. Mamy legans. Nie mamy Leganzy, ale za to mamy Matizy, mamy Maluchy, to też jako gościnnie, mamy Lanosy i mamy Nubirę. Przyjechaliśmy całą ekipą, spotkaliśmy się przy jednym z hipermarketów na Wawrze i żeśmy się tam zebrali i mówimy sobie, godzina 9:05, wsiadamy i jedziemy naszą mini kolumną.
1: Zdradź mi, co trzymasz w dłoniach?
6: Jako, że rajd Poloneza jest w tym roku rajdem charytatywnym, z tego co wiem, więc przygotowałem kołpak od Poloneza, który podpisałem i okleiłem naszymi wlepkami klubowymi i będzie przeznaczony na szczytny cel.
1: Na licytację, tak jest. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Oczywiście odwiedzę Wasze stanowisko i zobaczymy, jakie auta tam się pojawiły.
6: Zapraszamy i pozdrawiamy wszystkich.
1: Jestem przy stanowisku, które zajmują wesołe maluchy 126P, Grupa Nowicki. Jest ze mną Ania.
7: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Aniu, opowiedz trochę, ile osób przyjechało, jak silna dzisiaj ekipa wesołych maluchów?
7: No, wesołych maluchów jest niezła grupka. Ja powiedziałabym, że tutaj na przestrzeni mojego zasięgu wzroku jest około 30 maluchów. Także bardzo miło nam i dziękujemy za zaproszenie od Filipa, Żelazny Deszcz, że nas tutaj ściągnął. No jest miła piknikowa atmosfera, słoneczko świeci, pogoda piękna, także zapraszamy.
1: A jakim autem ty przyjechałaś?
7: Ja oczywiście maluszkiem, tak. Maluszkiem przyjechałam, ponieważ jesteśmy w stowarzyszeniu i reprezentujemy maluchy, Maluszkiem, którym przyjechałam, to jest ten właśnie, którym tak na co dzień raczej jeździmy. Jest z roku 99. Tak zwany Elegant.
8: Jak się sprawuje?
7: Sprawuje się bardzo dobrze. To był samochód kupiony córce na 18 urodziny. Także, no ile lat już u nas jest? Nie wiem. No z 15 lat ma już u nas jest.
8: Wasze stowarzyszenie jest też na takie wydarzenia ekstra przygotowane, bo macie swoje stoisko z gadżetami. Cóż takiego?
7: No gadżety to przede wszystkim pamiątkowe kubki, wlepki i smycze ze zlotów, które organizujemy. No, a poza tym koszulki, kalendarze mamy jeszcze pamiątkowe z wizerunkiem samochodu, który będzie zabaweczką dla dzieci Hot Wheels. W tej chwili jest w produkcji. Paweł Czarnecki wygrał konkurs na tą zabaweczkę, co jest niesamowite, że Polak z polską bryką wygrał taki konkurs, nie? Dla dzieci.
8: Świetna sprawa, dobra.
7: Tak, to w kalendarzu mamy takie zdjęcia z tym maluszkiem. Prezes przyszedł, proszę.
8: Oj, witaj Tomku.
9: Witam Melo Radio, bardzo serdecznie.
8: Tomku, przyjechaliście na zaproszenie Filipa silną ekipą. Opowiedz trochę też o atmosferze.
9: No atmosfera jest gorąca, jest klimatycznie gorąca, ale jest z tego co obserwuję, bo cały czas krążę tutaj po okolicy, korzystam z tego, że mogę sobie pooglądać w końcu na spokojnie. No przybywa, cały czas przybywa i tu myślę, no 400 polonezów, tak na moje oko, to myślę, że będzie dzisiaj.
8: Oj tak, myślę, że będzie, bo te auta cały czas przyjeżdżają, a impreza jest całodniowa, więc zobaczymy jaki wynik uda się pobić.
9: Myślę, ten placyk całkowicie będzie, już jest z 80% zastawiony, ale no godzina jeszcze jest młoda, no to może jakiś rekord będzie.
8: To jak skorzystam z okazji, że tutaj Ania, Tomasz, Wesołe Maluchy 126P, Grupa Nowicki, to przypomnij Tomku najbliższe wydarzenie, jakie organizujesz.
9: No najbliższe wydarzenie za miesiąc, startujemy do Budapesztu 4 czerwca, można powiedzieć z Wołomina rusza peleton do Budapesztu, przez Bieszczady, przez Koszyce na 2 dni do Budapesztu i potem powrót. Także najdalsza nasza trasa od 6 lat, odkąd istnieje grupa, to będzie nasz taki wyjazd perełka.
8: Ja stoję teraz przy wyjątkowym maluchu. Fajne kolory, bardzo mi się podobają. Ja zwracam bardzo też uwagę jako kobieta na kolory. I on jest taki niebiesko-żółto-pomarańczowy i jest ze mną jego właściciel.
10: Adam Miszka, Błękitny Grom, Bajagen 007, kłaniam się.
8: Słyszałam, że niezły z ciebie podróżnik.
10: No planuję indywidualny teraz 11-17 maja, planuję taki mój pomysł indywidualny, rajd Krzyż Polski, Helły Sapolana, Kostrzyń na Doru, Kodeń. To jest taki mój indywidualny pomysł z hasłem też wiary o to, by Pani Królowa nas broniła, chroniła, strzegła i prowadziła.
8: Powiedz mi, no skoro taki wypad daleki planujesz, to samochód jakoś specjalnie przygotowywałeś?
10: Tak, oczywiście masa zastępów aniołów, tak to nazywam, pracuje, współpracuje ze mną i pomaga mi ogarnąć ten samochód, aby ciągle żył.
8: Co tu poprawiałeś? O, świetna kierownica.
10: No wiele jest tu poprawione, jak zauważyłaś kierownica, ale też i drobne modyfikacje w silniku, też wyjątkowe koła, jak i masa gadżetów też elektronicznych, które są w środku, no nie zobaczymy teraz, które też wspomagają jazdę, no i też nawigację, sygnalizatory dźwięku, świetlne sygnalizatory, różne takie gadżety, które poprawiają wizerunek tego auta.
8: To ja mam nadzieję, że jak wrócisz z tej podróży, to zajrzysz do studia Melo Radia, żeby słuchaczom opowiedzieć, jak było.
10: Czemu nie? Dziękuję za zaproszenie. Będziemy na łączach.
8: Jestem teraz przy wyjątkowym aucie, wyjątkowym polonezie.
11: Dzień dobry, Marcin Soduł, Żółty z Okęcia. Na rajdzie poloneza jesteśmy już drugi raz naszym samochodem. Jest to samochód, który w latach 90., ten akurat egzemplarz, w zasadzie replika tego samochodu, który w latach 90. jeździł po płycie lotniska warszawskiego, wtedy lotniska Okęcie. To jest, jak już powiedziałem, replika. Oryginalnie ten polonez akurat oryginalnie był w kolorze srebrnym, był całkowicie rozebrany, przemalowany na żółto, tak, żeby właśnie zgadzało się wszystko kolorystycznie, obklejony, dorobiona belka świetna.
8: A skąd w ogóle taki pomysł, żeby w taki sposób zaaranżować tego Polona?
11: No stąd, że ja akurat jestem pracownikiem lotniska, pracuję w służbie Follow Me i stąd właśnie też wziął się pomysł, żeby ten samochód zrobić. Po tym jak jeden z kolegów, z którym razem pracuję, serdecznie chciałbym pozdrowić Roberta przy okazji, pokazał mi zdjęcia takich samochodów, które wtedy po lotnisku jeździły. No i stwierdziłem, że fajnie będzie zrobić taki samochód i pokazać i przypomnieć tą historię współpracy właśnie FSO z lotniskiem w Warszawie.
8: Na rajdzie Poloneza jak zwykle silna ekipa Classic Cars Legionowo, a jest ze mną
12: Arkadiusz Banasiak z grupy Classic Cars Legionowo, wiceprezes. Zapraszamy 10 maja do Krubina na zlot, też będzie grubo.
8: A dziś no, trzeba trochę opowiedzieć, jakimi samochodami przyjechali.
12: No jak Polonez, Polonezami w większości, ale mamy tego i Fiaty, i Polonezy, i Trabanty, i Żuki. No, rozwijamy się prężnie. Mamy parę osób, staramy się zachować wysoki poziom, no grupa jest duża. Jeździmy na zloty, staramy się wspomagać ośrodki, które potrzebują pomocy. Robimy dużo pikników charytatywnych związanych z naszymi zlotami klasycznymi.
8: Na dzisiejszym rajdzie jest mnóstwo ekip z całej Polski, a tu grupa z Wołomina.
13: Marcin Wiak, grupa WWL16V Wołomin. Sebastian. Przyjechaliśmy Polonezami głównie. Grupa jest bardzo duża, bo jesteśmy na powiecie wołomińskim. Mamy też Simaluszki, duże Fiaty.
8: Takie ciekawsze auta od was z grupy?
14: Głównie Polonez Maluch, ale zdarzają się gdzieś tam nasi przyjaciele z grupy WWL-a, mają jakiegoś Mustanga, Stara Cytryna, tak?
13: Mamy też klasyczne takie samochody, tak? Kolega przed chwilą wspominał, tak? Jakieś takie fajne, ciekawe samochody z lat przedwojennych jeszcze.
8: Dziś jednak jest to święto Polonezów. Jak się w ogóle bawicie tutaj?
14: Jak co roku, sympatycznie. Pierwszy raz przyjechaliśmy, troszeczkę była trema i nie wiedzieliśmy co i jak, ale z roku na rok przyjeżdżamy w bardziej licznych grupach i coraz bardziej czujemy ten klimat.
8: No i proszę, jakie spotkanie. Jest ze mną Tomasz Mirosław Książek, którego znacie już z anteny Melo Radia, wielki miłośnik rowerów, kolekcjoner rowerów. Miało ciebie nie być na rajdzie, ale jednak dotarłeś.
15: No dotarłem, tylko nie tym rometem co zawsze. Przyjechałem Polonezem dzisiaj, Karo Plusem z 97 roku, pożyczonym od kolegi. Tylko serdecznie pozdrawiam. Na dachu przyjechał ze mną jeszcze jeden bardzo fajny pojazd, a konkretnie rower FSM Rexia z 1986 roku, który sobie też podróżuje tutaj między Polonezami.
8: Co przesądziło o tym, że jednak się tutaj dzisiaj wybrałeś?
15: Deklarowałem już w zeszłym roku, że nie przyjadę, no chyba, że ktoś pożyczy mi Poloneza, bo już go będę miał, bo już to był rok, w którym już skończyłem 18 i już mam prawo jazdy między innymi. To dlatego powiedziałem, że albo przyjeżdżam pożyczonym Polonezem, albo innym polskim pojazdem, albo swoim autem. Z Oriona nie chciałem za bardzo tyrać. Przyjechałem Polonezem.
8: Jakieś ciekawe auta wpadły ci dzisiaj w oko?
15: Nie tyle, że auta, ale dużo rowerów widziałem ciekawych. Widziałem Wigry 3, takie niebiesko-żółte. Widziałem Wigry 3 błękitne, widziałem rower eksportowy Tylera, czy tam Uniwersala z siodełkiem typu banan eksportowy. Widziałem m.in. rower z silnikami spalinowymi, Gokarda widziałem jednego fajnego oraz widziałem Ogara. Co do samochodów, fajne są samochody rajdowe. Czy Polonez Karo przerobiony na Borewiczak, taki zielony, co tam stoi? Jest co oglądać, jest masa Polonezów do wyboru, do koloru każdemu. Jeżeli jest się fanem Polonezów, trafi się egzemplarz, któremu się każdemu może spodobać. Między innymi z fajniejszych pojazdów jest Polonez Truck Baltex w kolorze srebrnym, co tam stoi z tyłem, nie taki jak ma zawsze Polonez, tylko takim tyłem z Hyundai H100. Z fajniejszych jeszcze pojazdów oczywiście jest Polonez w kupecie. Powstało ich kilkadziesiąt, czy nawet kilkaset sztuk może. Taki w kolorze żółtym, bardzo fajny i bardzo mało ich przetrwało. Fajnych też jest, że tutaj przyjechało trochę DU, których zawsze nie ma za bardzo na złotach, oraz Fiaty Seicento przyjechały.
8: I tak oczywiście w bardzo, bardzo dużym skrócie było podczas tegorocznego rajdu Poloneza. Tak jak słyszeliście, było tu mnóstwo pasjonatów polskiej motoryzacji. Były ciekawe też nie tylko samochody, choć oczywiście królowały Polonezy i Maluchy, ale były też motocykle, były też rowery. I cóż, kolejny rajd Poloneza już za rok. I w tym magazynie to już wszystko. Ja dziękuję wam za uwagę i do usłyszenia.
0: Po drodze, czyli Moto Warszawa w Meloradiu Warszawa.
8: Katarzyna Radzimirska, zapraszam Was na kolejny magazyn Po drodze Moto Warszawa, a dziś będą w nim dwa tematy. Na początek sprawdzimy, co nowego słychać na kolejowej linii Otwockiej, a później będzie stacja muzeum, którą odwiedziłam przy okazji otwarcia dla zwiedzających wnętrz wagonów pancernego i słynnej salonki. Zapraszam.
0: Ważne dla mieszkańców Warszawy.
8: Od 1 maja na odcinek Warszawa-Wawer Otwock wróciły pociągi aglomeracyjne szybkiej kolei miejskiej. To efekt ukończenia kluczowego etapu modernizacji linii Otwockiej, który pozwoli teraz utrzymać ruch pociągów SKM i kolei mazowieckich przez kolejny rok intensywnych robót. A więcej na ten temat Rafał Wilgusiak z PKP PLK.
16: W ciągu niespełna 3 tygodni wykonawca połączył tory objazdowe z istniejącą infrastrukturą, przygotował nowe rozjazdy i przebudował urządzenia sterowania ruchem. Dzięki temu od maja w dni robocze będą kursować łącznie 92 pociągi, w tym 52 kolei mazowieckich i 40 SKM. Jest to bardzo wymagająca inwestycja, ponieważ prace prowadzone są przy utrzymaniu ruchu pociągów. Z myślą o mieszkańcach wybudowaliśmy tory objazdowe, 8 tymczasowych peronów i dodatkowe urządzenia sterowania ruchem. Dzięki temu przez kolejny rok roboty będą mogły być realizowane przy utrzymaniu ruchu kolejowego. Modernizacja linii Otwockiej to również jedna z najważniejszych inwestycji w aglomeracji warszawskiej. W ramach tego zadania o wartości 1 700 000 000 zł powstaną 2 dodatkowe tory, które pozwolą oddzielić ruch dalekobieżny od aglomeracyjnego, 3 nowe tunele pod torami i 1 wiadukt nad torami dla samochodów oraz około 20 przejść podziemnych dla pieszych. To oznacza krótsze i wygodniejsze dojazdy do pracy, do szkoły czy w celach prywatnych, bezpieczne przejścia pod torami i szybsze połączenia dalekobieżne, przykładowo pociągi jadące do Lublina, nie będą blokować ruchu aglomeracyjnego. Aktualne informacje o inwestycji są dostępne na stronie stolicadobrychrelacji.pl, a rozkłady jazdy w wyszukiwarce połączeń portalpasażera.pl.
8: To był Rafał Wilgusiak z PKP PLK, który, przypomnę, mówił o tym, co słychać na kolejowej linii Otwockiej, a słychać to, że od 1 maja na odcinek Warszawa-Wawer Otwock wróciły pociągi aglomeracyjne szybkiej kolei miejskiej. I zmieniamy temat.
0: Odwiedziliśmy z mikrofonem.
8: A teraz w magazynie będzie coś dla miłośników kolei. Z mikrofonem Meloradia wybrałam się do stacji muzeum, gdzie można było podziwiać wnętrza niedostępnych na co dzień eksponatów. Ja w tej chwili znajduję się w wagonie artyleryjskim, a jest ze mną
17: Dorenka Kędzierska, stacja muzeum. Znajdujemy się właśnie w wagonie artyleryjskim naszego improwizowanego pociągu pancernego. Jest to wagon konstrukcji sowieckiej, który w czasie wojny początkowo przyjęli Niemcy, później znowu został odbity w 1944 roku i po zakończeniu wojny pozostał u nas w Polsce. Jest to eksponat szczególny, ponieważ mamy jeden taki zachowany i jeden właśnie znajduje się u nas, tego typu wagon. Przede wszystkim związany był po II wojnie światowej z historią Wojska Polskiego. Przez 2 lata był prawdopodobnie używany w Bieszczadach, a później pozostał tak naprawdę na użytku wojska, aż trafił do nas tutaj do zbiorów muzeum.
8: Od kiedy jest tutaj w zbiorach muzeum?
17: W latach 70. został skreślony z inwentarza armii i przekazany tutaj, ponieważ historia naszego muzeum, które znajduje się przy stacji Warszawa Główna Osobowa, to właśnie jest ten moment, kiedy w 75. roku ruszy Warszawa Centralna, a od 72. roku już tutaj pierwsze ekspozycje są umieszczane, w czasach, kiedy jeszcze dworzec funkcjonuje jako prawdziwy dworzec.
8: Jesteśmy wewnątrz tego wagonu i tak jak się rozglądam, no to tutaj jakichś takich super ciekawych rzeczy nie ma, te super ciekawe są na zewnątrz. Prawda? I tam widać właśnie to wyposażenie takie typowe artyleryjskie.
17: Tak jest. No, wnętrze naszego wagonu może nie jest szczególnie imponujące, to też wynika z jego historii. To znaczy wcześniej znajdowała się tutaj okładzina dookoła, która też miała odrobinę izolować żołnierzy przed słońcem, ponieważ jak mogą sobie Państwo wyobrazić, wagon, który jest w całości metalowy, on się bardzo nagrzewał. Niestety to pierwotne wyposażenie nie przetrwało do naszych czasów. spłonęło już po wojnie, ale podejrzeć można jak najbardziej człon, w którym znajdują się działa, więc każdy miłośnik militariów i historii wojny jak najbardziej tutaj może znaleźć coś dla siebie, coś dla tego uwagi.
18: No właśnie, ja chciałam panią namówić się na to, żeby troszeczkę powiedzieć o tych działach, o tych haubicach, ile tutaj tego jest.
17: Nasz wagon pancerny jest uzbrojony w dwie haubice o działach 100 mm. Obecnie są to atrapy, które umieszczone są na dwóch wieżach obrotowych, umieszczonych po dwóch przeciwnych stronach wagonu. Co dalej? To oczywiście dwa przeciwlotnicze karabiny maszynowe 7,92 mm oraz cztery karabiny maszynowe 7,92 mm również MG-34.
18: I to wszystko można zobaczyć na zewnątrz tego wagonu. Co jeszcze ciekawego zwraca uwagę?
17: Przede wszystkim, jeżeli chodzi o nasz pociąg pancerny, to jest fakt, że są to obiekty unikatowe w skali i polskiej, i światowej. I to, że możemy je prezentować tutaj u nas, tak naprawdę przede wszystkim w dniach czy w sytuacjach, kiedy na przykład rekonstruktorzy odwiedzali nasze muzeum, to wtedy one nabierają takiego prawdziwego, żywego wymiaru.
18: Ja przyznam się szczerze, że też jestem miłośniczką różnych militariów i bardzo mi się ten wagon podoba. To teraz chodźmy do salonki. Stoimy dokładnie przed tym wyjątkowym wagonem i na razie może to, co widać na zewnątrz i co można powiedzieć o historii tego wagonu.
17: Wagon salonowy ASHX o numerze 01 to jeden tak naprawdę z dwóch wagonów, które były używane przez prezydenta Polski Wacława Rusa po wojnie. Aczkolwiek to nie jest cała historia tego wagonu. On się zaczął jeszcze przed wojną w 1939 roku. Francuska firma, Międzynarodowe Towarzystwo Wagonów Sypialnych, czyli ta firma, którą może znamy z obsługi takich luksusowych pociągów jak na przykład Orient Express, to właśnie oni zamówili w Polsce w zakładach Hipota Cegielskiego w Poznaniu 6 wagonów restauracyjnych. Niestety wybuch wojny przerwał realizację tego zamówienia i w zakładach pozostały właśnie dwa takie wagony jak ten, który możemy zobaczyć. W trakcie wojny oczywiście wagony przykuły uwagę niemiecką i były takie plany, żeby dokończyć ich budowę i właśnie przekazać niemieckim dygnitarzom na własny użytek. Jednak ten plan się nie zrealizował. Wojna się zakończyła, Armia Polska wkroczyła do Poznania i wtedy podjęto decyzję o tym, żeby wagony przekazać właśnie rządowi polskiemu jako takie oficjalne wagony salonowe. Drugi z nich, czyli ten o numerze 02, się nie zachował, dlatego też znowu wagon 01 jest tak naszą perełką, ponieważ jest jedyny, jest unikatowy i zachowało się jego oryginalne wyposażenie, ponieważ w 1946 roku wagon został wykończony, rok później trafił już na użytek prezydenta. Więc przede wszystkim zachęcam właśnie, żeby dostrzec, co znajduje się w środku.
18: To już chodźmy, może zajrzymy.
17: Więc naszą podróż możemy zacząć w dwóch miejscach, to znaczy albo od części konferencyjnej. My dzisiaj zaczęłyśmy tak naprawdę od tej takiej mniej oczywistej, to znaczy najbliżej wejścia znajduje się kuchnia, bo oczywiście prezydent, pierwszy sekretarz, czy też jego urzędnicy, oni musieli podróżować z pewnym luksusem w trakcie podróży po Polsce, ale rzadziej też tych zagranicznych, więc w kuchni znajdowało się palenisko i piec, żeby można było przygotować posiłki dla podróżujących. Dalej znajdują się małe przedziały, w których znajdowali się najbliżsi goście. Razem z prezydentem, tudzież sekretarzem, podróżowały najważniejsze osoby w kraju i oni mieli do swojej dyspozycji mniejsze przedziały, każdy z własną umywalką, lustrem, tak aby urzędnicy mogli się odpowiednio prezentować. Jeśli przejdziemy dalej, to zobaczymy.
18: Tak, chodźmy, a ja tylko dodam tak od siebie, że oczywiście wszędzie w oknach zasłony takie bordowe, wiśniowe, wnętrze też taka intensywna fuksja, jeżeli chodzi o obicia mebli.
17: Ta część, która używana na co dzień jako przedziały, ona oczywiście miała największy potencjał, żeby się zmienić, ponieważ mijały kolejne dekady i oczywiście należało dopasowywać je do oczekiwań ówczesnych polityków. Stąd może na pierwszy rzut oka to nie jest tak, jak wcześniej wspomniałam, autentycznie zachowana ta 40 i 50. Oczywiście tam, gdzie były wnętrza oficjalne i eleganckie, tam zachowywano ten oryginalny wystrój. Natomiast ta pisaria mogła być oczywiście zmieniana, tak by odpowiadać później gustom. Ponieważ trzeba pamiętać, że ten wagon służył rządowi polskiemu nieprzerwanie właśnie od 1947 roku aż do lat 70., kiedy po prostu wyszedł z użytku, choćby przez to, że już był przestarzały i kolejni politycy po prostu chcieli korzystać już z nowego sprzętu.
18: To zajrzyjmy jeszcze w kilka zakamarków. Ja pamiętam, że tu gdzieś było takie świetne stare radio. Jest!
17: Oczywiście zapraszam teraz do najważniejszej części.

0: stara maszyna do pisania.
1: Tak, jest wszystko to, co mogło być potrzebne prezydentowi do pracy, tak naprawdę, która nie ustawała. W trakcie podróży i pomiędzy spotkaniami mógł on właśnie w takim swoim własnym apartamencie na spokojnie prowadzić swoją działalność.
0: I to jeszcze przejdźmy tu, gdzie jakby jest najwięcej takiego oddechu. Tutaj mogły odbywać się zapewne jakieś spotkania.
1: Tak jest. Znajdujemy się teraz właśnie w przestrzeni sali konferencyjnej, największej w tym wagonie i też zdecydowanie najpiękniejszej. Na pewno każdy, kto tutaj wejdzie, w pierwszym momencie oczywiście zwróci uwagę po pierwsze na eleganckie, mahoniowe, obite skórą krzesło z epoki, ale no nie kryjmy, jest najwspanialszą rzeczą, którą oczywiście można podziwiać, to są dekoracje. Możemy tutaj zobaczyć 5 drewnianych intarsji, czyli takich właśnie mozaik wykonanych z różnych gatunków drewna. Najczęściej było to luksusowe, egzotyczne gatunki, tak aby pięknie odcinały się różne kolory i tutaj kontrast światłocieniowy, które przedstawiają 5 miast Polski. Największa w honorowym miejscu jest oczywiście umieszczona Warszawa i to ona jest najciekawsza z tego względu, że oczywiście Warszawa po wojnie była miastem całkowicie zrujnowanym, więc ta dekoracja, która znajdowała się w centralnym punkcie sali konferencyjnej, ona musiała pokazywać z jednej strony tą wspaniałą historię miasta, z drugiej strony tą perspektywę na odbudowę po wojnie. Więc na przykład na pewno bystre oko dostrzeże, że w lewym dolnym rogu znajduje się taka duża mapa z trasą WZ już wyznaczoną. Oczywiście w momencie, kiedy ta intarsja powstawała, to trasy jeszcze nie było. Ona była cały czas w planach i w budowie później, ale oczywiście należało za nią manifestować to, że Warszawa po wojnie to jest miasto nowoczesne, rozwijające się z planami urbanistycznymi, które właśnie sięgają dalej, nie tylko w kwestii odbudowy na przykład kościołów, których możemy tutaj wiele zobaczyć ze względu na to, że to one były tymi punktami na mapie miasta, które wszyscy rozpoznawali, ale oczywiście także nowych miejsc, które na mapie miasta się pojawią właśnie po jego odbudowie. A pozostałe 4 intarsje to inne miasta Polski. Możemy tutaj zobaczyć Kraków, Wrocław, Poznań oraz Gdańsk. Więc był to program, który przede wszystkim miał pokazać Polskę w nowych granicach, ale także właśnie pokazać jedność tych ziem, które zostały zarówno po wojnie odzyskane, czyli właśnie ziem zachodnich, jak i tych ziem i miast tradycyjnie polskich.
0: W tym pomieszczeniu mamy też ogromne lustro, które też robi oczywiście wrażenie.
1: Tak, piękne kryształowe lustro, które możemy zobaczyć, które odbija naszą dekorację z panoramą Warszawy, to oryginalne lustro kryształowe, które znajdowało się tutaj w zasadzie od samego początku funkcjonowania tego pięknego wagonu. Ono oczywiście po pierwsze ma i powiększyć optycznie to pomieszczenie i zwrócić uwagę znowu na najważniejszy punkt całej dekoracji, czyli właśnie Warszawę.
0: Drodzy słuchacze, tak jak słyszeliście, warto tutaj przyjść do stacji muzeum i obejrzeć wagon salonowy, a także wagon pancerny, bo no jest co podziwiać, nie ukrywam, i można poczuć ducha dawnej epoki, historii, czuje się tą historię w powietrzu. No właśnie, a ci, którzy dziś nie mieli okazji obejrzeć tych dwóch wagonów, kiedy będzie można jeszcze tutaj zajrzeć?
1: Najbliższa okazja to już wkrótce. 16 maja zapraszamy Państwa na obchody Nocy Muzeów i wtedy ten wagon również będzie otwarty. Nie tylko będzie otwarty, ale także będą tutaj stacjonować nasi specjaliści muzealni, którzy będą opowiadać w szczegółach o jego historii oraz różnych ciekawostkach związanych, ponieważ jest to absolutna skarbnica właśnie różnych wydarzeń, które towarzyszyły historii naszego kraju, więc oni na pewno z chęcią się z Wami podzielą taką wiedzą. A od czerwca, w każdą ostatnią niedzielę każdego miesiąca, w sezonie letnim, czyli do października, będzie można oglądać w godzinach funkcjonowania muzeum zarówno ten wagon, jak i wagon pancerny.
0: A do oglądania zachęcała
1: Weronika Kędzierska, Stacja Muzeum.
0: Bardzo dziękuję Pani Weroniko za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Przypomnę, że z mikrofonem Melo Radia odwiedziłam stację muzeum, gdzie otwarto dla zwiedzających wnętrza wagonu pancernego i słynnej salonki. I w tym magazynie to już wszystko, a ja dziękuję za uwagę i do usłyszenia.

0: Reklama. Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera. Volkswagen.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
2: No to wyobraź sobie super szybki kredyt

0: bankowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
0: Tak, na małe i duże, na co tylko chcesz.
2: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
3: Miesiąc zamknięty na plusie?
4: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
3: A jak to działa?
4: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
3: To rzeczywiście jasny wybór.
4: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
5: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
6: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
5: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
6: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
5: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
7: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
8: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Miesiąc zamknięty na plusie?
5: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
4: A jak to działa?
5: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
4: To rzeczywiście jasny wybór.
5: Wejdź na teuron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojej

0: jego biznesu.
1: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
2: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
2: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
2: Prawda?
4: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie. Meloradio Warszawa na 94 FM.

0: Reklama.
1: Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
2: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
9: Ale ty kupujesz na Belio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczyna natury, chleb tostowy, pancake nawet do 50% taniej na belio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
10: Polska pokochała Chery Super Hybrid. Top 3 hybryd plug-in w kraju. Z Chery zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz taniej i cicho, a w trasie masz pełną swobodę. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią do 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. Sprawdź w salonach Chery.
11: Bo w Media Ekspert taniej masz.
12: Barbara, co ty tam tak w tym telefonie robisz?
13: Oszczędzam.
12: O, a ile?
13: 200 zł w apce Media Ekspert. Ty patrz, jakie fajne promki mają.
14: Kupuj szybciej, łatwiej.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
0: Po reklamie.

Cześć, wjechała 10 na zegarki, a ja teraz składam obietnicę. Jeszcze przed południem dzisiaj do kogoś z was trafi podwójne zapro na pierwszy dzień Sunrise Festival. Fajnie? Opoka, siemano, to Eli Oaks dla was.

All the Time, John Summit i The Chainsmokers w Meloradiu, a na meloradio.pl quizy na weekend idealne. Dzisiaj piękna pogoda, więc jak gdzieś na przykład nad wodą sobie siądziecie, albo w ogródeczku, albo na tarasie, na balkonie, gdziekolwiek, to można sobie poklikać. Przy okazji pamiętajcie, żeby dać znać, gdzie dzisiaj jesteście, gdzie nas słuchacie. Czekam na wasze głosówki albo wiadomości. Meldujcie się, kochani, a oczywiście tego WhatsAppa znajdziecie też tam na meloradio.pl, jak wbijecie sobie na smartfonach. Sound of Legend i Blue przed wami. Pewnie skojarzycie ten numer. Takie mam przeczucie.

Be Mine, James Hype, to jedna z gwiazd Sunrise Festival, jeden z najważniejszych artystów tego wydarzenia, na które zabieramy was nad Polski Bałtyk do Kołobrzegu na Podczelo. O szczegółach na meloradio.pl. Jeszcze dziś będę miał wejściówkę.

0: promocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 Aneta w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Kiedy potrzebujesz więcej energii.

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem. Ważne, byś ruszał się regularnie. Nie czekaj. Włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
3: Marian, a gdzie mogę kupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Melatonina, lekam dobry sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
6: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny, lekam spółka z o.o. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina, lekam. Ta ze słoneczkiem.
3: Panie Burneka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
7: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
8: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład nowoczesna lodówka Whirlpool. Technologia szósty zmysł. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2299 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem taniej o 400 zł.
9: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
10: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Sokołów szynka konserwowa 455 gramów. Tylko 9,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 14,99. Produkt objęty limitem. A wszystkie kawy Lavazza, druga tańsza aż 50% taniej. Mieszaj dowolnie. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
11: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Skuter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
12: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
13: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
15: Po reklamie.

0: mundo.
1: Tamo bien, Enrique Iglesias, Pitbull, I'm Chino. Dzisiaj piękny dzień przed nami. Piękny, majowy, weekendowy dzionek, który będziemy oczywiście spędzać razem z wami. Dostarczamy muzę, dostarczamy dobrą energię i dostarczymy wam również dzisiaj parę zaproszeń na fajne imprezy w trakcie weekendowego Melo, więc bądźcie czujni. Ale pytam już o wakacje. Jakie macie plany? No właśnie, bo czasami jest tak, że człowiek musi na coś odłożyć, musi wyremontować chatę. Czy jesteście w stanie odłożyć remont, żeby pojechać na urlop? A może jednak rezygnujecie z urlopu, żeby wykonać pewne obowiązkowe czynności? Jak podchodzicie do tematu? Czekam na was na WhatsAppie. Głosówki albo wiadomości wysyłajcie. A to Calvin Harris, Satisfy. Nóweczka, proszę.

0: Book of Love, Felix Jan, Polina w Meloradiu. Fajnie gramy, co? Ten numer znajdziecie też w 30 Meloradia, playermeloradio.pl. Głosujcie, wspierajcie. I propozycje na samym dole też są ważne, bo to są numery, które wkrótce będą w notowaniu.
1: A już o 11 zagramy
0: Kungs to Filius London Galaxy. Proszę bardzo, kto wie, na którym miejscu ten numer był w ostatnim notowaniu 30 Meloradia? Proszę wysyłać na WhatsAppa.

0: Reklama.
1: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
2: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
1: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
2: Wygodnie i za darmo.
1: No.
3: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Po reklamie.
4: Siemanko, 11 wjechała na zegarki. Obiecałem, że przed południem trafi do was podwójne zaproszenie na Sunrise Festival 2020.

26. No to trafi w tej godzinie. Bądźcie czujni. A rozkręcamy się tym numerem Galaxy Kungs, Theophilus London. Róbcie głośniej, opoka, siema.

banan do ucha u mnie i mam nadzieję, że za chwilę was też się pojawi, bo już przenosimy się w ten piękny czas lata, wakacji, nad morze, no nie może być piękniej. Chris nie mógł tego po prostu lepiej wymyślić niż właśnie tam, w Kołobrzegu, na Podczelu. To jest po prostu niesamowite przeżycie. No ja byłem na zeszłorocznej edycji jeszcze bez Melo, tak po prostu pojechałem, żeby pobawić się, poszaleć. No i powiem wam, że do dzisiaj wspomnienia są razem ze mną i mam nadzieję, że w tym roku zbierzecie razem z nami, do czego gorąco zachęcam. Słuchajcie, mam podwójne zaproszenie na pierwszy dzień festiwalu na 31 lipca. Jeśli macie ochotę po nie sięgnąć, oczywiście podwójne, żebyś sam nie musiał tułać się na drugi koniec Polski, to bardzo proszę, żebyście teraz spróbowali przyłączyć się do zabawy. Jak wiecie, tradycja hymnów Sunrise Festival jest bardzo długa. No, ten ostatni, Control Dreams, rewelacja i petarda. Ciekawe, czy w tym roku usłyszymy coś nowego, ale to na razie jeszcze jest tajemnica. Ja bym bardzo chciał, żebyście wy spośród naszych numerów z Meloradia, z playlisty, tych, które znacie z naszej anteny, zaproponowali jakiś numer, który mógłby być hymnem tegorocznej edycji Sunrise Festival. No i dorzućcie do tego jeszcze krótkie wytłumaczenie, dlaczego właśnie ten numer, co przy nim czujecie, co przy nim przeżywacie. Czekam na głosówki albo wiadomości na naszym WhatsAppie. Sunrise Festival z Meloradia.

Tego gościa zobaczycie z nami w tym roku dwa razy na Tomorrowland i na Sunrise Festival, na który rozdajemy właśnie podwójną wejściówkę. Dajcie znać, który z naszych numerów z naszej meloradiowej playlisty pasowałby na hymn tegorocznego Sunrise Festival i dlaczego. Wyślijcie głosówkę albo wiadomość na naszego WhatsAppa. Zaraz finał.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl. Czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
4: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
5: Możesz mieć wrażenie, że działając samodzielnie poruszasz się szybciej, ale z właściwym partnerem zajdziesz znacznie dalej. A z Dacią Duster tam, gdzie tylko zechcesz. Dacia Duster dostępna z nowym silnikiem Hybrid G154x4 z fabryczną instalacją LPG, zasięgiem do 1500 km i automatyczną skrzynią biegów. Dacia Duster już od 780 zł netto miesięcznie w najmie dla przedsiębiorców. Skorzystaj również z pakietu ochrony gwarancyjnej do 7 lat. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
6: Keno kręci nas już 18 lat.
7: A my się rozkręcamy.
6: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
8: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
9: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
8: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
7: Ale to kręci.
6: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
10: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
11: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
10: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
11: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
12: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu sierpc, ser królewski, 135 gramów. Teraz aż 77% taniej za co drugą sztukę. Cena regularna i najniższa cena sprzed obniżki 6,49. Produkt objęty limitem. Abelasan, oliwa z oliwek virgin, 750 ml. Teraz w promocji 1 plus 1 gratis. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
13: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
0: Korek.

0: A z Mello Radiem są teraz Klaudia i Kacper. Siemano!
1: Cześć!
0: Co u was? Jak pogoda? Gdzie jesteście w ogóle? Mówcie!
2: Jesteśmy we Wrocławiu, pogoda dopisuje, od samego rana słuchamy Mello Radio, także...
0: Dobra, czyli jest czyli jest słonecznie, jak w tym numerze, który proponujecie na hymn tegorocznego Sunrise Festival, czyli Sun is Shining, Axwell i Steve, Axwell Ingrosso, zgadza się?
2: Dokładnie tak.
0: Dobrze, wiecie, że Axwell Ingrosso w tym roku pojawią się na Sunrise Festival?
2: Wiemy, mamy świadomość, także jest.
0: I co? I pewnie fajnie byłoby na ten Sunrise pojechać, nie?
2: No, planujemy już od 2 lat, także przydało mi się w końcu dopełnić celu.
0: Okej. A jakbym tak powiedział, na przykład na razie hipotetycznie, że daję wam podwójną wejściówkę na 31 lipca, na pierwszy dzień Sunrise Festival, to jakbyście krzyknęli z radości? Klaudia, Kacper, to teraz tak na serio. 31 lipca, jedziecie do Kołobrzegu na Sunrise!
2: Dziękujemy bardzo.
0: Bardzo się cieszę, bawcie się dobrze.
2: Damy popis.
0: Mam nadzieję, że dacie popis i mam nadzieję, że tam się spotkamy. Sun is Shining, świetny numer na hymn Sunrise Festival, ale jaki będzie ten prawdziwy, to się jeszcze okaże. Teraz numer, który mógłby być takim ponadczasowym hymnem z Mello Radiem. Każdej edycji, zdecydowanie. Ecuador, Sash, zróbcie głośniej i pamiętajcie, że wejściówy na Sunrise Festival będziemy dla was jeszcze mieć. Bądźcie czujni, bo to właśnie my, Mello Radio, zabieramy was w tym roku do Kołobrzegu na Sunrise Festival.

0: Sun is Shining, Axwell Ingrosso pod klimat całej historii napisała Klaudia, która z Kacprem jedzie na Sunrise Festival 2026 razem z nami. To tak pod klimat Sunrise, słonecznego Kołobrzegu i świetnych brzmień granych na terenie Podczela napisała. Pamiętajcie, że będziemy mieć jeszcze więcej wejściówek dla was. Mamy też jeszcze więcej gorącej muzyki, którą podkręcamy tempo wszędzie tam, gdzie jesteście.
1: A już o 12 zagramy
0: Dive into the Ocean, Alok Ziba, Portugal The Man.

0: Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro. Po reklamie.
2: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
3: Robaczki kochane, nie uwierzycie, ale do wakacji nie licząc weekendów zostało 34 dni. A jakby liczyć też weekendy, to 46 dni. A pamiętam, jak mówiliśmy, że ponad 150 jeszcze. Kiedy po raz pierwszy pojawił się ten numer Dive into the Ocean, numer, przy którym do wakacji odliczamy w Melo. Alok, Portugal The Man dla was, Opoka, siema.

Vintage Culture i Lost. Przy tym utworze jest dobry moment, by wspomnieć o człowieku, który odkrywał nieznane i przypominał o tym, jak niezwykły jest świat, na którym żyjemy, i przyroda, której na co dzień dotykamy, choć często jej nie zauważamy i niewystarczająco szanujemy. David Attenborough skończył dokładnie przedwczoraj 100 lat. Gratulacje i życzenia płyną z całego świata, a wy możecie dać wyraz temu swojemu uznaniu dla niego, jeśli oczywiście wspomnicie któryś z jego programów, czy widzieliście jakiś, czy coś zapadło wam w pamięć. Oczywiście nasz WhatsApp do waszej dyspozycji, a my lecimy dalej. Natalia Nekiel, Erro.

0: Gordo, Renie, Zonneveld z numerem Loco Loco w tym roku na Sunrise Festival. W tym roku, jak co roku w maju, Juvenalia w całej Polsce. No to dajcie znać, czy w waszym mieście, na waszej uczelni już Juvenalia się zaczęły. Czekam oczywiście przy naszym WhatsAppie. Głosówki, wiadomości, jak wam wygodniej. Meldujcie się, czy u was już studenci miasto przejęli. Za kilka minut David Guetta.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczynna natury, chleb tostowy, Dancake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
3: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
4: Sunrise Festival 2026. 30 lipca, 2 sierpnia. Kołobrzeg pod Czele. 4 noce szaleństwa i poranki, których się nie zapomina. Gwarantowane gwiazdy i powrót after party na plażę centralną. Sunrise Festival. Spotkajmy się tam, gdzie wschodzi słońce. Poleca Melo Radio. Po reklamie. Melo Radio Warszawa na 94 FM.

Trip Skubańczyk, ostatni raz zatańczysz ze mną tańce, to się dopiero zaczną. Marta pisze, że studenci w Kielcach przejmują miasto w poniedziałek, 11 maja. Patryk z kolei, że Kraków przejmują 13 maja, więc w nadchodzącym tygodniu. Na Warszawę Żacy przejmą 15 maja, też w nadchodzącym tygodniu i na tych właśnie warsonaliach będziemy razem z wami. Mamy wejściówkę na te wspaniałe koncerty. Wejściówki nawet bym rzekł na sobotę, 16 maja. Problem, czy Białas wtedy koncertują. Jeśli macie ochotę odwiedzić Stadion Syrenki, bawić się tam w tych najlepszych momentach i z najlepszym warszawskim studenckim towarzystwem, to bardzo proszę, dajcie mi znać, dlaczego studenci z Warszawy potrafią bawić się najlepiej. Niech to będzie wasze kreatywne zadanie. Zobaczymy, czy jesteście kreatywni. Boy, You Turn Me. Czekam na odpowiedzi na WhatsAppie.

Hidden Heart, Joel Corey w Melo Radio. Za chwilę lecimy dalej z naszą muzyką oczywiście i podkręcamy tempo wszędzie, gdzie jesteśmy. Jazzy Spritz, Candy Night. To będzie pierwsza propozycja za chwilę dosłownie.

0: Reklama.
1: Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie. Wolisz spacery? Też dobrze. Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
3: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
4: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
3: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
4: A w środku?
3: Ogromny bagażnik, 604 litry.
4: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
3: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie.

Zróbmy tak, niech ten numer będzie z pozdrowieniami dla tych, którzy w zeszłym roku polecieli z nami do belgijskiego Boom i dla tych, którzy bardzo chcieli z nami polecieć i próbowali, ale nie do końca się udało i dla tych, którzy chcieli, ale no właśnie, cały czas mają nadzieję, że może w tym roku, bo w tym roku też będziemy z wami na Tomorrowland, będziemy zbierać te wspaniałe przeżycia, a to naprawdę jest niezwykłe miejsce, w którym no, na każdym kroku coś wpada do głowy i nie chce z niej uciec. To jest po prostu coś niesamowitego i bardzo chcielibyśmy, żebyście na Tomorrowland byli również z nami. Będziemy mieć zaproszenia. Już teraz mogę to oczywiście głośno powiedzieć. Zachęcamy do tego, żebyście byli czujni, bo nikt nie wie, kiedy padnie hasło na antenie. I found you, Switch Disco przed wami.

Another 5-4 Ultra Talk to You to jest jeden z gorętszych numerów w naszej playliście, ale te najgorętsze to możecie sobie sprawdzić na player meloradio.pl, tam 30 Meloradia, co było w topie w ostatnim notowaniu. Proszę wbić, zobaczyć i wesprzeć te numery, które wam się podobają. Za chwilę Lonely Together, Avicii.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
2: Sezon festiwalowy w pełni, a to oznacza sporo błota. Właśnie dlatego Ola wskoczyła na Amazon i znalazła namiot, który pomieści 5 suchych przyjaciół. Przytulne łóżko turystyczne i kalosze w panterkę. Miau! Teraz Ola cieszy się błotem. Sam raz dla Oli. A to i tak mniej niż u tego ubłoconego tańczącego faceta. Zaraz, czy on ma na sobie coś więcej niż błoto? No tak, tylko błoto. Festiwale, które uchodzą na sucho. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
0: Po reklamie.

When We Were Young, David Guetta, Kim Petras w Meloradiu. Gdzie planujecie wakacje? Jeżeli na przykład w azjatyckim Wietnamie, to musicie przygotować się na nowe obostrzenia i dobrze wczytać w zasady, które zostały tam wprowadzone. Jest nowy wymóg wjazdowy, a wszystko po to, żeby to, co działo się podczas kontroli paszportowych, te długie kolejki nieco skrócić. Dream out loud. Inna, jeżeli będziecie stać w kolejkach do samolotów i stresować się nieco, że nie zdążycie, albo że długo stać trzeba, polecamy, by nawet do Wietnamu zabrać nas ze sobą, smartfony w kieszenie, na nich nasza apka i taka muza będzie wszędzie tam, gdzie wy i tam, gdzie będziecie. Będziemy podkręcać tempo takimi świeżakami jak Dream.

0: to mój numer z Kizo Taxi.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z cytryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

0: To jest nasz gość, Robin Schulz. W każdą sobotę w dobrym Melo, właśnie u nas w Melo Radiu ze swoimi setami, a przed momentem z rewelacyjnym Jamesem Bluntem w numerze OK w Melo Radiu. No to co? Gotowi do kolejnej godziny weekendowego Melo?
1: A już o 14 zagramy
0: Forever and a Day, punktualnie o 14.

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
2: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
3: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie.
4: Cześć, to jest weekendowe Melo, gdyby ktoś pytał. O pokaz, z tej strony siemanko, Alex Lemiraz leci do was z numerem Forever and a Day. Jak macie ochotę sięgnąć po nasze meloskiety, to dzwońcie, za chwilkę podejmij wyzwanie. 321, 321, 37.

0: wstanie. Siema Piotrula.
1: Siemano, cześć.
0: Piotrek, czy ty imieniny też masz 29 czerwca jak ja?
1: Tak.
0: Będę o tobie sympatycznie myślał, kiedy będę świętował. Ale to jeszcze nie teraz. Teraz pora, byś podjął wyzwanie. Mówiłeś, że stoisz w korku.
1: Tak, tak,
0: dokładnie. W Poznaniu.
1: No dobra, tak.
0: To powolutku będę podprowadzał cię pod wyzwanie, które za chwilę przed tobą stanie. Nie wiem, czy kojarzysz, ale w zeszłym roku, jak byliśmy na Tomorrowland, to spotkaliśmy się tam ze Skytekiem, naszym polskim wspaniałym DJ-em, który grał akurat na Tomorrowland. On jakiś czas temu złożył obietnicę, że wystąpi tam w naszych skietach. No. Rzeczywiście to zrobił, dostał je, założył na stopy, wystąpił w nich, fajnie to się rozeszło po internecie wiralem. Ja nie proszę, żebyś teraz wykładał nasze skarpety, bo jeszcze ich nie masz, ale jak chcesz je dostać, to teraz. Odsuń szybę w samochodzie.
1: No, chwila.
0: Odsuwaj.
1: Czekaj. Nie słychać?
0: Nie słychać, ale wierzę ci na słowo. I krzyczysz z całej siły. Dostałem czyste skiety od Melo.
1: Jeszcze raz, dostałem jakie?
0: Czyste skiety od Melo!
1: Puszczo! Dostałem czyste skiety od Melo!
0: Nie patrzą się dziwnie?
1: Patrzą się. Jezu, pani w ciąży jakaś idzie, patrzy się. Ale nie, spoko.
0: Pomachaj do niej i powiedz, że ją bardzo Melo też kocha. Niech sobie włączy. Ciebie ściskam, Piotrula. Oczywiście spoko. Pakujemy skiety dla ciebie i wysyłamy. No i chciałem tak nieśmiało przypomnieć, że Skytek, który w zeszłym roku grał na Tomorrowland, w tym roku pojawia się na Sunrise Festival, podobnie jak gość, który już teraz dla was zagra, a nazywa się Sigala. Utwór od niego to Melody w Melo. Podejmij wyzwanie.

0: Jonesami, The Chainsmokers All The Time. Takie świeżaki mamy dla was w Meloradii. Jak wam się podobają, to szukajcie ich w propozycjach do 30 Meloradia i wspierajcie. No i wbijcie na meloradio.pl, bo szybka kasa na was czeka. Jutro kolejna runda i kolejne stówki lecą do was.
1: Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
2: Chciałbym wynająć Muchany Zamek i dać napis, że tylko dla ludzi po 30.
3: Paweł, kasa leci już w tym momencie do ciebie.
1: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki. Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe.

0: to promocja. Reklama.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron all'arrabbiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki alla Rabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
7: Melatonina, lekam dobry, sen, dobry dzień właśnie zaczął się.
8: Melatonina, lekam. Teraz w dużym, ekonomicznym opakowaniu. 90 tabletek, 5 mg. Oszczędzasz nawet do 40%. Duże opakowanie to oszczędzanie. Melatonina, lekam. Melatoniną 5 mg tabletki. Melatonina jest wskazana jako środek pomocniczy w leczeniu zaburzeń rytmu snu i czuwania, na przykład związanych ze zmianą stref czasowych lub w związku z pracą zmianową. Podmiot odpowiedzialny: Lekam Spółka ZOO. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Melatonina Lekam. Ta ze słoneczkiem.
9: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu skarpetki, stopki 3 pary 6,48. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 9,59 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
10: Polska pokochała technologię Chery Super Hybrid. Już dziś jesteśmy w top 3 najczęściej wybieranych hybryd plug-in w kraju. Dlaczego? Bo zyskujesz podwójnie. W mieście jeździsz tanio i cicho jak elektrykiem, a w trasie masz pełną swobodę bez ograniczeń zasięgu. Teraz czas na Twój ruch. Odbierz Tiggo 7 lub Tiggo 8 z korzyścią nawet 25 tysięcy złotych, w tym ubezpieczeniem za złotówkę. To ostatni moment, by skorzystać z tej oferty. Sprawdź w salonach Chery.
11: Kaufland jest fresh, fresh.
12: Od poniedziałku do środy filet z polskiego kurczaka z lady lub w opakowaniu XXL 14,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, 5 kilo na osobę, a polskie pieczarki 500 gramów 4,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Keno kręci nas już 18 lat.
15: A my się rozkręcamy.
14: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
16: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
17: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
18: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
15: Ale to kręci.
14: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem. Ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
19: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenia, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
20: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja.
21: Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10,
22: to jest prawdziwa moc.
23: Dobrze!
1: Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
2: bakłażan.

No i tak wam zagraliśmy od Carly Fernandez. Co jeśli? A co jeśli teraz sięgniemy po absolutnego świeżaka? To będzie numer, który, jak to mówią, jest historią potrójnego samplingu z udziałem Davida Getty. Just the way you are. Takiego świeżaka przygotowaliśmy. Milki w tym numerze bierze udział. Zresztą, no, dajcie znać, jak się podoba, to może wkrótce zrobimy z tym numerem coś więcej. Sprawdźcie, czy już jest notowanie o 30 Meloradia. Albo może w propozycjach chociaż. I razem z nimi, razem z nami, ty.

0: Alan Walker na TML w Boom. W tym roku oczywiście gra Sign Me to Sleep. Czy też Sing Me to Sleep, chyba bardziej tak. Sorry, pomyliłem się. Ale to już moja ostatnia pomyłka dzisiaj, bo się odmeldowuję. Za chwilę zmiana ze sterami. Bawcie się dobrze. Pięknego tygodnia życzę. Opoka, cześć.
1: A już o 15:00 zagramy.
0: Thomas Gray, Rumors.

0: 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo. Jak tak, to Allegro.
1: Wiosna w Warszawie ma swój adres. Elektrownia Powiśle. Miejsce na zakupy, spotkania i dobre jedzenie. Odwiedź Elektrownię Powiśle i zobacz, jak wygląda wiosna na Powiślu.
2: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
3: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Duncake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
1: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
4: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
1: Serio? Też na wysokie kwoty?
4: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
5: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
6: Miesiąc zamknięty na plusie?
7: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
6: A jak to działa?
7: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy, ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
6: To rzeczywiście jasny wybór.
7: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
8: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.

0: Elo Radio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
1: To już 15 na zegarkach, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. Thomas Gray na dobry początek tej godziny. Za chwilę też m.in. Andaluz, także będzie bardzo, bardzo gorąco. Konrad Traczek, cześć, witajcie i zapraszam.

To Sweet Nothing w Meloradio, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 15, a Włosi okazuje się, że pod koniec roku przegonią Grecję. No, gorzej tylko, że niestety przegonią ją, jeśli chodzi o zadłużenie ich kraju. No i tym samym staną się najbardziej zadłużonym krajem strefy euro. No, ale nie ma co się smucić, zawsze mogą się pocieszyć pastą i pizzą. Bye bye, out of my mind. You say hello and I don't reply. Got my own friends. You got yours, you don't know me anymore. I'm on the way.

podkręcamy tempo w Meloradiu razem z Gipsem, a już za chwilę zdradzę wam sposób na szybkie zgarnięcie 200 zł. No i to całkowicie za darmo. Zagra nam też Daria Marks, to już za moment.

0: Reklama.
1: W Action zawsze czekają na Ciebie ekstremalnie niskie ceny. W tym tygodniu wzmacniacz zapachu Endless Scent 11,99. Najniższa cena z ostatnich 30 dni 13,49 przed obniżką. Odkryj więcej okazji w sklepie lub w aplikacji. Action, niskie ceny, duży uśmiech.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
4: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebne.
3: Debutir Forte, mój codzienny rytuał i odżywcze wsparcie moich jelit.
4: Debutir Forte, żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Do postępowania dietetycznego w IBS, zaburzeniach czynnościowych jelit i innych chorobach jelit.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
0: Po reklamie.
7: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibes.

To DJ Remo i Tymek w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. Jak tam stan waszych kont i portfeli po wczorajszym dobrym melo? No podejrzewam, że może być z tym różnie. Niektórzy pewnie zaszaleli, ale od czego macie Meloradio? My mamy dla was szybką kasę. Już jutro szansa na zgarnięcie 200. Jedyne, co wy musicie zrobić, to wejść na meloradio.pl i zgłosić się do naszej zabawy. No prawda, że proste? Tak jak proste jest granie wam najlepszej muzy. Już teraz podkręcamy tempo. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

0: To Offenbach w Meloradiu, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 16. No i cieszymy się tą niedzielą i tym, że weekend cały czas trwa. Pomyślcie sobie, że w czerwcu czeka nas długi weekend. No to wtedy to już w ogóle poodpoczywamy. A tymczasem już za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
1: A już o 16 zagramy
0: Think About Us. Punktualnie o 16 zagramy, bo kiedy inni gadają, to my dajemy wam najlepszą muzę.

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
2: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
3: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
4: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
0: Sunrise Festival w Kołobrzegu. Od 31 lipca do 2 sierpnia miasto znów stanie się stolicą elektroniki. Na scenie Scooter, Afrojack, Hardwell i inni. 3 dni, 3 wschody słońca i powrót legendarnego After Party na plaży centralnej. Bądź z nami na Sunrise Festival. Poleca Melo Radio. Po reklamie.
6: Sponsorem programu jest właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.
7: To już 16 na zegarkach, a my podkręcamy tempo w Melo Radio, no bo przecież przy niedzieli nie można robić niczego innego. Sony Fodera i Think About Us otwierają nam tę godzinę. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

To już kilkanaście minut po 16, a my w Melo Radio podkręcamy tempo. No tego to się nie spodziewałem. Czytam, słuchajcie, właśnie w internetach, że aż 60% Polaków uważa ruch za, uwaga, skuteczny sposób wypoczywania, no, a ponad połowa z nas spędza wakacyjne urlopy aktywnie. No ale tak teraz myślę, że no to w sumie aktywny urlop można rozumieć na kilka sposobów. No bo jeden taki ankietowany mógł pomyśleć o wspinaczce i spacerowaniu, no a inny o aktywnym piciu kolorowych napojów.

0: Melo Radio, tak podkręcamy tempo jeszcze przed 17, a ja za chwilę zabiorę was 4,5 tysiąca lat wstecz. Daleko, ale obiecuję, że temat będzie ciekawy. Zagra nam też United Nations, to już za moment.
1: Sponsorem programu był właściciel serwisu OLX z używanymi i oryginalnymi częściami motoryzacyjnymi.

0: Reklama. Nie masz jeszcze pomysłu na komunijny prezent? Zajrzyj na Allegro. Znajdziesz tutaj mnóstwo propozycji, w tym słodycze marki Kinder, Milka czy Wedel w super niskich cenach. Jak sprawdzone prezenty na komunię, to Allegro.
1: Wybierz auto, z którego nie chce się wysiadać. Skorzystaj z wyjątkowej oferty i odkryj SUV-y Volkswagena dostępne już od 77 400 zł. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
3: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczynna natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
4: Kierowco, na stacjach BP czekają na ciebie wyjątkowe urodzinowe okazje. Wejdź w aplikację BP Me, aktywuj kupon i korzystaj. Teraz w promocji pyszna oferta Wild Bean Cafe. 35% taniej do 12 maja. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
5: Panie Burnejka, a po co panu takie wielkie mięśnie?
6: Bo jestem jak przeceny XXL w Media Expert, panie Barbaro.
7: Przeceny XXL w Media Expert. Na przykład smartwatch Amazfit Balance 2 XT. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 849 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej o 150 zł.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
9: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Marian, a po całym tygodniu pracy?
10: No, w końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert. No przecież.
11: Do poniedziałku, weekend kodów rabatowych w Media Expert.
12: Każda firma to żywy organizm. Gdy projekty inspirowane energią ludzi zaczynają się tworzyć, wystarczy pozwolić działać właściwemu systemowi, aby w pełni się rozwinęły. Enova 365 to polski system ERP ze wsparciem AI, który uporządkuje Twoją codzienność, wesprze kierunki rozwoju i stworzy najlepszy klimat do wzrostu. Enova 365. ERP, który odżywia firmę.
13: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
14: Cześć, tu Adam Małysz. W życiu sporo czasu spędziłem w powietrzu, ale za kierownicą wolę trzymać się drogi w każdych warunkach. Dlatego wybieram opony Premium Continental, które regularnie wygrywają w niezależnych testach. Continental to jakość i bezpieczeństwo, które polecam. Adam Małysz.
0: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.

Tony Hu w Meloradiu jeszcze przed 17:00, to niedziela, a my tak podkręcamy tempo. Zastanawialiście się kiedyś, skąd może pochodzić ten słynny, złocisty, popularny napój? No, naukowcy się zastanawiali, bo ostatnio to odkryli i uwaga, okazało się, że jego ślady znaleziono na naczyniach sprzed 4,5 tysiąca lat, które, uwaga, były gdzie? Na Podlasiu. No to dla mnie to nie jest zaskoczenie.

0: Szałs w Meloradiu jeszcze przed 17. Czy może być coś lepszego niż niedziela? No może być niedziela razem z Meloradiem i z najlepszą muzą. Tej za chwilę też oczywiście nie zabraknie.
1: A już o 17 zagramy
0: Fast Cars and Superstars. I tym numerem pięknie wejdziemy w sobie punktualnie w 17, bo kiedy inni gadają, my gramy.

0: Halo, Kacper? Jak wycieczka rowerowa?
1: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
0: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
1: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
0: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
2: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
3: My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
4: Może poinformować po prostu.
5: Nie komplikuj. Mamy promocję na tysiące dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
6: No w sumie.
7: Powtarzamy! W Agacie tysiące dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 16 maja. Szczegóły w sklepach i na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
9: Spróbować w czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
13: Od poniedziałku do środy cukier biały kup 5 kilo z Kaufland Kart Ekstra. 5 gratis, 10 na osobę. A mleko 3,2% złoty 49 za litr przy zakupie 6 z Kaufland Kart Ekstra. 12 na osobę. Kaufland.
14: Poranny pośpiech dla mnie zawsze wyglądał tak samo. Kawa, dzieci, plan na dzień i nawracające zaparcia, bóle brzucha albo nagłe biegunki. Okazało się, że to zaburzenia czynnościowe jelit. Specjalista polecił mi Debutir Forte, bo w takich dolegliwościach jelita potrzebują odpowiedniego wsparcia odżywczego.
15: Debutir Forte to nowoczesny maślan sodu, który uwalnia się stopniowo i dociera aż do jelita grubego, tam gdzie jest najbardziej potrzebny.
14: Debutir Forte.

0: Oczywiście, jasny wybór.
1: Wejdź na tauron.pl/jasne dla firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Tu Rafał z Autoglas. Każde uszkodzenie na przedniej szybie z czasem zmieni się w pęknięcie. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Umów się, zanim będzie za późno. Zadzwoń na 801-181-181 i zyskaj 5% rabatu, umawiając się online.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie, torebki dopełniające look, perfekcyjnie skrojone garnitury i buty, które definiują styl. Skorzystaj z oferty do 13 maja na stronie i w aplikacji Modivo.
5: Po reklamie. Meloradio Warszawa. Słuchaj na 94 FM.
6: Sponsorem programu jest właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.
7: Dajcie głośniki na fulla, otwórzcie okno w furce, bo to Fast Cars and Superstars na początek 17. Konrad Straczek, cześć, witajcie i zapraszam.

choć nie wiem jak sam trzymać dystans. Powoli hamuje we mnie puls, parę ran zadanych z bliska, a ty jak plaster na mój ból. Szukałem wszędzie leku na moje rozdarte DNA, ale nic nie działa jak

Loco, Loco. No coś czuję, że ten numer będzie jeszcze bardzo gorący i latem i pojawi się na niejednym All Inclusive. Nie zwalniamy tempa w Melo Radio, a ja mam dla was lifehack prosto z internetów na czkawkę. Co zrobić, jak was dopadnie? No, według jednego z TikToków wystarczy się pochylić, no i małymi łykami popijać wodę, uwaga, z przeciwnej strony szklanki. Podobno działa, ja nie testowałem, ale nawet jeżeli czkawka wam nie przejdzie, to przynajmniej rozbawicie swoich ziomków.

0: to Axwell i Ingrosso i More Than You Know. Obaj panowie już latem rozgrzeją Sunrise Festival. Ten od 31 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu. Melo tam będzie, bądźcie i wy, a u nas już za chwilę Infinity.
1: Sponsorem programu był właściciel polskich salonów optycznych Kodano Optyk oraz sklepu internetowego kodano.pl.

autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Reklama.
1: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
2: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
1: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
2: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
1: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
5: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
6: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
7: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
1: To co, Marian? Rowery?
10: No, wiadomo, w Media Expert. Patrz, jak kupimy dla nas dwa, to drugi dostaniemy 30% taniej. A jak jeszcze weźmiemy dla młodego, to będzie 55% rabatu na najtańszy.
1: A raty jakie mają?
10: Do 50 rat 0%, pół roku nie płacisz i RRSO 0%.
1: Jakie fajne te rowery. Patrz, cross, romet, indiana, górskie, miejskie, trekkingowe, dla dzieci i dużo elektryków mają.
10: No właśnie. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Po reklamie.

Perdona me, jeszcze przed 18:00 tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Chcecie mieć zdrowe serducho? Prowadźcie dziennik wdzięczności i mniej się denerwujcie. No do takich wniosków ostatnio doszli za granicą. No to właśnie te rzeczy obniżają nasze ciśnienie krwi podobno, no i też sprawiają, że mamy lepsze zdrowie. No to w takim razie proponuję zacząć, słuchajcie, prowadzenie dziennika wdzięczności od podziękowania dla tych, którzy wyjątkowo was nie wkurzyli tego dnia.

0: I Got You w Meloradiu jeszcze przed 15. Tak podkręcamy tempo, bo na tym znamy się najlepiej. Ja mam nadzieję, że wy znacie się najlepiej na wypoczywaniu, no bo w końcu niedziela jest od tego, żeby sobie trochę poleniuchować, a najlepiej robić to przy najlepszej muzie.
1: A już o 18:00 zagramy
0: I Run. Tym kawałkiem punktualnie zaczniemy 18:00, bo kiedy inni gadają.

0: autopromocja. Wbijaj na sociale Melo przez cały dzień. Follow me. Sprawdź nasz content na Insta. Zobacz, co wrzucamy na TikToka. Zasubskrybuj nasz YouTube i koniecznie wyślij głosówkę na naszym WhatsAppie.
1: Drodzy kochani słuchacze, słucham was z Marsylii. Jest mega, mega ciepło, gorące pozdrowienia dla wszystkich słuchaczy. Pozdrawiam, Tomo.
0: Melo Radio. Podkręcamy tempo. Na socialach też. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Reklama.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, koczynna natury, chleb tostowy, Dunkake, nawet do 50% taniej na delio.pl lub w aplikacji Żabka Już.
2: Uwaga kierowcy, na stacjach BP trwa coś naprawdę wyjątkowego. W aplikacji BP Mi czekają urodzinowe super okazje. Wejdź w aplikację, aktywuj kupon i korzystaj. A do tego konkurs, w którym możesz wygrać rodzinnego kampera Sun Living by Adriamobil i ruszyć w podróż marzeń. 35. urodziny BP w Polsce. Świętuj, korzystaj, wygrywaj. Sprawdzaj nowe okazje w aplikacji BP Mi i wpadaj na stację BP.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Tu Łukasz z Autoglas. Masz samochód elektryczny? W Autoglas bezproblemowo wymienimy twoją szybę na nową i skalibrujemy systemy bezpieczeństwa. A gwarancja twojego samochodu pozostanie dalej ważna. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
8: Sunrise Festival powraca od 30 lipca do 2 sierpnia w Kołobrzegu pod Czelu. Scooter, Afrojack, Hardwell i wielu innych. 3 dni, 4 noce, legendarne afterparty. Sunrise Festival, energia, która nie gaśnie nawet o świcie. Poleca Melo Radio.
9: Więcej stylu w lepszej cenie. W Modivo rabaty do minus 25% przy zakupie minimum dwóch rzeczy. Sukienki przyciągające spojrzenie.

0: Radio Warszawa.
1: I Run na dobre wejście w 18. Za chwilę też m.in. Sean Baker i Maloy oraz Andy Dust. To oni wszyscy w przygotowanej przeze mnie na 18. Playce. Konrad Traczyk, cześć, witajcie i zapraszam.

Kungs i Theophilus London na kilkanaście minut po 18:00. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu, a już niebawem niewykluczone, że wsiadając do taksi pojedziecie autonomicznym autem, czyli takim bez kierowcy. No, jeszcze w tym roku jedna z dużych firm planuje, słuchajcie, pierwsze zakupy i testy. No, ciekawe jak to się sprawdzi na polskich drogach, szczególnie gdy trzeba będzie na rondzie zrobić zabieg.

ten numer jeszcze pachnie nowością. How does it feel w Melo Radio po 18? A ja mam do was pytanie przy niedzieli. Jaki jest wasz dziś największy sukces? Dajcie znać na WhatsAppie Melo Radia. A u nas za moment Felix Jen i Jasmine Thompson.

0: Reklama. Szykuj się na Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji. Tysiące markowych produktów do minus 50% tylko dla smartowiczów już od poniedziałku. A jak nie masz Allegro Smart, to wypróbuj za darmo.
1: Jak tak, to Allegro.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Keno kręci nas już 18 lat.
4: A my się rozkręcamy.
3: Zagrajcie w Keno z mnożnikiem. Wyższy wylosowany mnożnik to wyższa wygrana.
5: Mnożnik razy 2 na spacerze z psem.
6: Razy 5 na kawie z przyjaciółką.
5: Razy 10 w punkcie lotto po pracy.
4: Ale to kręci.
3: I tak nieustannie od 18 lat. Co 4 minuty możecie wygrać 2 miliony złotych i więcej. Keno z mnożnikiem, ale to kręci. Graj w punktach lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

to ATB w Bello Radio, tak podkręcamy tempo. Parę chwil temu pytałem was o wasz największy dziś sukces. No i Kamil na przykład napisał, że udało mu się zrobić takie naleśniki, że jego dziewczyna aż go pochwaliła. No, to mocny szacun, mordeczko. Sukcesowa niedziela też u Sandry, która napisała, że dla niej sukcesem jest to, że w ogóle wstała po wczorajszym Bello. No, to wierzę, że musiało być grubo. U nas też będzie. To Rehab i to Melora.

0: Radia.
1: No z nimi to człowiek by poszedł w niejedno melo. Ekipa i Santa Cruz w Melo Radio jeszcze przed 19:00. Tak podkręcamy tempo, no bo na tym znamy się najlepiej. No i weekend w końcu też jest od tego, żeby się dobrze bawić. Dlatego za chwilę kolejna porcja najlepszej muzy.
2: A już o 19:00 zagramy
1: Don't Want Your Love. Ailinium i Ellie Goulding punktualnie o 19:00, bo kiedy inni gadają, my gramy, więc bądźcie z Meloradiem.

0: autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Zgłaszasz się na meloradio.pl, czekasz na telefon, a kiedy zadzwonimy i usłyszysz. Sometimes I get a good feeling. Krzyczysz.
1: Yeah!
0: I wygrywasz. Florajda 23 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu. Autopromocja. Reklama.
2: My, pracownicy Agaty, powiemy wam teraz, jak powstała nazwa Zobacz jak tanio.
3: Otóż kiedy nasi klienci zauważali tanie narożniki, sofy, regały, to zaskoczeni mówili: zobacz jak tanio, Maciek.
4: A Maćka w haśle nie ma, bo nie każdy klient to Maciek.
5: Teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Aż 30 rat 0% ze spłatą po wakacjach. Albo 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 16 maja. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami.
8: Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dancake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
9: W Muzeum Fabryka Czekolady Wedel można...
10: I to razem przyjemnie spędzić czas.
11: Ale pachnie!
9: Spróbować czekolady.
10: Poznać jej historię i sprawdź, co jeszcze można.
11: O, wow!
9: Wejdź na fabrykaczekolady.pl i kup bilet już dzisiaj.
12: Kredyt gotówkowy z banku na już, na większą kwotę? Nie ma szans.
13: No to wyobraź sobie super szybki kredyt gotówkowy, który wyklikasz w apce UniCredit i nie musisz wcześniej zakładać konta.
12: Serio? Też na wysokie kwoty?
13: Tak, na małe i duże. Na co tylko chcesz.
14: Bank, jakiego nie było, już tu jest. Weź super szybki kredyt gotówkowy. Wyklikaj w apce lub wpadnij do oddziału. UniCredit. Wreszcie inny bank. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 8,8%. Przyznanie i warunki zależą od zdolności kredytowej. Pożyczanie pieniędzy kosztuje. Szczegóły i wzór umowy na unicredit.pl/regulacje. Kredytu udziela UniCredit S.A. spółka akcyjna oddział w Polsce. Materiał informacyjny.
15: Widziałaś? Polska premiera Kia K4 Kombi.
16: No, a wiesz, że wielkość ma znaczenie?
15: Niespełna 4,70 m długości. Robi wrażenie.
16: A w środku?
15: Ogromny bagażnik, 604 litry.
16: A czy będzie wygodnie i bezpiecznie?
15: Co za pytanie. Head-up display, bezprzewodowy Android Auto i Apple CarPlay. Idziemy do salonu. Tam wszystko ci pokażę. Polska premiera. Kia K4 Kombi już w salonach.
17: Kia. Movement that inspires.

To Sweet Nothings w Meloradiu, tak podkręcamy tempo na kilkanaście minut po 19:00. Dwie stówki na waszym koncie już jutro się mogą pojawić. Na co je wydacie? No właśnie, o tym napiszcie nam na meloradio.pl, bo już jutro szansa na szybką kasę, na jakąś fajną randkę, na wyjazd, na city break, na co tylko macie ochotę. Meloradio.pl, tam zaglądajcie, tam zgłaszajcie się do naszej zabawy.

Farben i Body Tak. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu po 19:00, a ja już za chwilę powiem wam o nowym zajęciu w życiu Marianny Schreiber. No sam nie mogłem uwierzyć, jak to zobaczyłem. Zagra nam też David Guetta, to już za moment.

Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

0: Miesiąc zamknięty na plusie?
1: No jasne, że tak. Przeniosłam firmę do Teurona i już widzę korzyści.
0: A jak to działa?
1: W Teuronie wybierzesz ofertę dopasowaną do potrzeb twojej firmy ze stałą ceną prądu i wsparciem serwisantów. Z Teuronem możesz mieć prąd nawet za 499 zł netto za megawattogodzinę.
0: To rzeczywiście jasny wybór.
1: Wejdź na teuron.pl/jasne-dla-firmy i wybierz ofertę dopasowaną do twojego biznesu.
2: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: ten... Na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
5: Po reklamie.

Oliver Heldens i Waybird. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu jeszcze przed 20. A Marianna Schreiber ma tymczasem, słuchajcie, zamiar podjąć się nowej roboty. Mianowicie zamarzyła sobie, żeby zostać policjantką tym razem. No to ciekawe, czy częściej będzie pałeczka, czy pouczenie. Tell me a story.

Topic i A7S, tak podkręcamy tempo w Melo Radio jeszcze przed 20. A po 20 u nas oczywiście też nie zabraknie najlepszej muzy, bo my zdecydowanie znamy się na podkręcaniu tempa, także nigdzie się nie ruszajcie, a ja wracam do was w sobotę po 15. Dobrego tygodnia, wszystkiego dobrego, hej!

0: Reklama. Już od poniedziałku Allegro Smart Weeks, festiwal ultra okazji do minus 50% tylko dla smartowiczów. Kup teraz Smart 33% taniej za 39,90. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 59,90.
1: Innych nosi na myśl o ciężarach z zakupami. Ale ty kupujesz na Delio, a zakupy noszą za ciebie. Zamów zakupy z dostawą. Zgrzewka wody rodowita, jajka z wolnego wybiegu, kotlina natury, chleb tostowy, Dunkake nawet do 50% taniej na delio.com.pl lub w aplikacji Żabka Już.
0: Po reklamie.

autopromocja. Wygraj podwójne bilety na koncert Florajdy w Warszawie. Już teraz zgłoś się na meloradio.pl, a gdy do ciebie zadzwonimy,

0: 3 maja w Warszawie z Meloradiem. Najważniejsze wydarzenia muzyczne tylko w Meloradiu.
1: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
0: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii.

0: Reklama. Nie przeżyj życia siedząc na kanapie. Brak ruchu jest jedną z przyczyn nadwagi i otyłości, które mogą prowadzić do wielu innych bardzo groźnych chorób, także nowotworowych. Pamiętaj, że aktywność fizyczna pomaga znacznie obniżyć ryzyko zachorowania. Lubisz biegać, jeździć rowerem, pływać? Świetnie! Wolisz spacery? Też dobrze! Nie musisz być sportowcem, ważne byś ruszał się regularnie. Nie czekaj, włącz się do ruchu. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
1: 15 i 16 maja. Stadion Syrenki i Warsonalia. Wracamy z rozmachem i mocnym line-upem. Kuban, Young Iggy, Igo, Enej, Problem, Białas, Wideo i Kombi. Więcej informacji na warsonalia.waw.pl.
0: Po reklamie.

0: Promocja. Zwykły program radiowy zawiera muzykę, coś tam ktoś gada, ale to, co robimy w Meloradio od 10, to jest prawdziwa moc. Podkręcamy tempo w Meloradio od 10 do 14, od poniedziałku do piątku. Adi po tej stronie, ekspert do spraw obijania się w robocie. No, to słyszymy się. Siema,
1: bakłażan.

0: Meloradio Warszawa. Autopromocja. Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: Na studencki czwartek na mieście z moimi przyjaciółkami, spędzony w bardzo kreatywny sposób.
2: 200 one to w tym momencie lecą do ciebie.
1: Dziękuję bardzo.
0: Zgłoś się na meloradio.pl. Czekaj na telefon i zgarnij 2, a może nawet 500. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Melo to zastrzyk pozytywnej energii. Melo to vibe, który niesie przez cały

Obiecać, że będę do końca. Zapisz mój numer jako przygoda Bali. Wszystko się układa tylko w pierwszych miesiącach. Dlatego znikam jeszcze przed motylami, bo boję się miłości, boję się związać, boję się czuć. A mimo to znów na koszuli mam twój tusz. Jesteś taka Julie, Julie.

0: ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Szukasz pomysłu na Dzień Dziecka w Warszawie? Co powiesz na wspólną zabawę i koncert jednej z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia? 31 maja na scenie Hula Kula wystąpi Roxy. To dzień pełen wydarzeń, atrakcji i dobrej energii dla całej rodziny. Nie przegap! Dzień Dziecka oraz koncert Roxany Węgiel już 31 maja na scenie Hula Kula, ulica Jagiellońska 82B. Bilety na hulakula.com.pl.
0: Po reklamie. Autopromocja. Najważniejsze wydarzenia muzyki elektronicznej tylko z Meloradiem. Tomorrowland Winter, Tomorrowland Belgium, Tomorrowland Thailand, Sunrise Festival, Sunset Square, Florida i

wiesz, jara mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe, bo cię lubię trochę kotek.

spokojnie tapsa. Robi się już jasno i nie dzwonisz od dawna. Na stole leży nadal z tobą zwoga okładka. Wokoło puste ściany, tylko zdobi je handra.

0: patrzą mocno. Ej grupa, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
1: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje. Chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wkraść się w to co modne. Hej.

0: wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz.
1: Modne, modne, mamy własny język, mamy własną pościel. Mamy swoje grzeszki, mniejszy, większy problem, ale dzięki słowu mamy to najmniej istotne, co nie? Ona nie chce zrzucać na mnie winy, tylko zrzuca z siebie swe ubranie. Hej, nawet podczas spiny nie używa ani słowa, tylko wyjaśnia to ciałem, ej.
0: Krążę na okrągło, jestem jak worek z forsą.

0: Mello Radio.
1: Czwartek